0: Reklama.
1: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Rzepce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Rzepce od 6 do 9. W super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
7: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. Spotykają się na zbiórkach, śpią w namiotach, a nawet wcielają się w Jedi. Mowa o konińskich harcerzach. O ich działalności rozmawiałem z podharcmistrzem Tymoteuszem Rudowiczem. Zapraszam do wysłuchania. Powiedzmy na początek, jak w ogóle teraz wygląda harcerstwo w Koninie?
8: Harcerstwo w Koninie wygląda aktualnie tak, że nasz koniński chówiec składa się z, można powiedzieć, trzech obszarów. Z miasta Konin, powiatu konińskiego oraz powiatu słupeckiego. Na terenie miasta Konin działa około 11-12 drużyn. Na terenie powiatu podobna liczba, a w Słupcy mamy jeden szczep harcerski, który składa się z trzech drużyn oraz dodatkową gromadę zuchową.
7: Jak to działa na co dzień, ten podział na drużyny? O co w tym chodzi?
8: Podział na drużyny działa w ten sposób, że każda grupa wiekowa dzieci ma dedykowaną dla siebie drużynę bądź gromadę. Gromady zuchowe są przeznaczone dla dzieci w wieku 7-10 lat, drużyny harcerskie dla dzieci w wieku 10-12 lat, drużyny starszo-harcerskie 12-16 i drużyny wędrownicze od 16 do 21 lat.
7: W Koninie to jest tak, że każdy na każdym osiedlu może do takiej drużyny wstąpić, jeżeli chce?
8: Oczywiście, nie mamy jakby żadnych większych wymagań. No wiadomo, harcerze muszą być odważni, więc to na pewno jest jedno z wymagań, które warto sobie postawić, kiedy przychodzimy do drużyny.
7: Co tacy harcerze robią na co dzień?
8: Na co dzień harcerze rozwijają przede wszystkim praktyczne umiejętności. Umiejętności survivalowe, rozpalania ognisk, ale też takie codzienne rzeczy jak szycie, zarządzanie czasem, jakieś pomoce domowe. Dodatkowo z takich mniejszych aktywności co jakiś czas, tak średnio raz na kwartał, jeździmy na biwaki, lokujemy się w jakiejś szkole, śpimy normalnie w śpiworach i tam realizujemy różne rzeczy.
7: Czyli biwak, ale nie pod namiotem?
8: To zależy szczerze od środowiska.
7: Chyba też od pory roku.
8: Tak, od pory roku również, chociaż z nami takich, dla których pora roku nie robi różnicy.
7: Czyli zimą pod namiotem. Zdarzało się.
8: Zdarzało się zimą pod namiotem i również. Wiadomo, trzeba się bardziej zabezpieczyć wtedy, ale dla chcącego nic trudnego.
7: Okej, to jak słyszę, że drużyna harcerska, jak słyszę, że harcerze, to mam, od razu mi do głowy przychodzą zbiórki.
8: Tak, zbiórki drużyny. Zależy od drużyny, bo zbiórki drużyny w teorii powinny odbywać się raz w miesiącu, a tak to powinno się działać z zastępami, czyli takimi mniejszymi grupami, przede wszystkim znajomych w podobnym wieku, z podobnymi zainteresowaniami, ale zbiórki drużyny to jest taki moment, gdzie zbiera się właśnie cała drużyna, wszyscy członkowie tej drużyny i drużynowy, głowa tej drużyny, ten lider, przewodniczący, wódz.
7: Ty jesteś drużynowym.
8: Tak, ja jestem drużynowym drużyny harcerskiej na Chorzniu i podczas zbiórek drużyny właśnie omawiamy wszelakie tematy, czasami bardziej praktyczne, czasami mniej praktyczne, czasami się śmiejemy, bawimy, a czasami robimy coś poważniejszego.
7: To jak taka przykładowa zbiórka przebiega tak krok po kroku, tak żeby zachęcić.
8: Tak krok po kroku, no to powiem tutaj na przykładzie swojej drużyny, bo najlepiej ją znam. Na początku zawsze mamy taki zwyczaj, że jedna wybrana osoba rozpala świeczkę, śpiewamy naszą tradycyjną piosenkę, już rozpaliło się ognisko. Następnie mamy takie krótkie wprowadzenie w temat. Po tym wprowadzeniu w temat zazwyczaj następuje jakiś taki luźny przerywnik, załóżmy pląsamy albo gramy w jakąś krótką gierkę, robimy coś takiego po prostu na przełamanie tej rutyny, później przechodzimy do clou tematu, zazwyczaj jest to jakaś forma gry terenowej albo jakiegoś zadania zespołowego, które trzeba zrealizować wspólnie. Kiedy już omówimy cały temat, to zbieramy się w kręgu, podsumowujemy sobie zbiórkę jakąś piosenką zazwyczaj i zawiązujemy tradycyjny krąg, puszczamy iskierkę przyjaźni. Każdy może wtedy w kręgu podzielić się swoimi odczuciami dotyczących tej zbiórki bądź też całego swojego przeżycia i kiedy już to nastąpi, to razem wspólnie opuszczamy zazwyczaj teren szkoły, ponieważ mamy w szkole podstawowej numer 9 zbiórki. Opuszczamy razem wtedy szkołę i żegnamy się już tak oficjalnie na zewnątrz.
7: No to cała zbiórka za nami. Co poza zbiórkami? No to już wspomniałeś, że biwaki, także pewnie obozy harcerskie. Jak to dzisiaj wygląda? Tak, żeby wytłumaczyć tym, którzy pewnie z harcerstwem kiedyś mieli styczność konińskim, no ale lata lecą, rzeczywistość się zmienia, więc no pytanie, jak to się pozmieniało i jak to wygląda dziś?
8: No to mamy bardzo różne formy takie dłuższe, dłuższe niż zbiórka. Możemy zacząć na przykład od rajdu. My na Chorzdziu tradycyjnie rok do roku organizujemy rajd pieczonego ziemniaka. Czyli zbieramy się w pewnym punkcie, przechodzimy sobie do wyznaczonego miejsca, po drodze realizujemy różne drobne zadania, a na miejscu rozpalamy sobie ognisko, pieczemy sobie w nim ziemniaki, śpiewamy piosenki, bawimy się ogólnie, celebrujemy ten początek roku.
7: Szkolnego,
8: jak i harcerskiego, bo te terminy się pokrywają w większości.
7: Są tożsame.
8: Tak. Następna rzecz to są właśnie biwaki, o których mówiłem, czyli zbieramy się, jedziemy w jakieś miejsce, zazwyczaj na okres taki weekendowy bardziej i wtedy na biwakach też robimy różne rzeczy. Następną taką rzeczą, którą mogę powiedzieć, są zloty. W tym roku szykuje nam się zlot Chówca we wrześniu z okazji 110-lecia harcerstwa na ziemi konińskiej. Okolice 5. osiedla będą wtedy bardzo roiły się harcerzami. O ile
7: moje
8: nie
7: osiedle, jest. Bardzo się cieszę, moje osiedle.
8: Tak. No i taką
7: czyli będę widział harcerzy z okna.
8: Mam nadzieję, że tak.
7: Okay.
8: I taką największą właśnie formą, że tak powiem, wypoczynkową dla harcerzy jest właśnie obóz. My ostatnio pojechaliśmy na obóz do Imiołek w terminie od 6 do 18 lipca. To jest miejscowość niedaleko Pól Lednickich, miejsca narodzin Polski, więc mogliśmy również wartości patriotyczne, które są bliskie harcerzom, wpleść w tematykę obozu. I na obozie zazwyczaj mamy różne tematyki. Na tym obozie akurat była to tematyka Gwiezdnych Wojen, ponieważ na pierwszy rzut oka może się wydawać, że trochę ciężko jest powiązać harcerstwo z bardzo futurystyczną wizją przeszłości, to jednak przy głębszym zapoznaniu się z tematem można dojść do wniosku, że zarówno kodeks i postawa rycerzy Jedi jest bardzo bliska i właśnie tożsama z naszymi harcerskimi wartościami, które wyznajemy.
7: To jest rozmowa z konińskim harcerzem, podharcmistrzem Tymoteuszem Rudowiczem. Zapytałem go też o to, jak działa i na czym polega harcerska metoda.
8: No to metoda harcerska przede wszystkim stawia na samodzielność. Dbamy o to, żeby nasi podopieczni samodzielnie rozwijali swoje zainteresowania. My nie narzucamy im określonej ścieżki rozwoju, jaką mają sobie wybrać. My dostarczamy im jedynie pole, w którym mogą się rozwijać. A to, co dokładnie chcą realizować nasi podopieczni, to jest już wyłącznie ich indywidualna kwestia. Na metodę harcerską składa się dużo rzeczy. Właśnie ta samodzielność, ale sama metoda jest też wspierana przez system instrumentów metodycznych i tutaj właśnie składają się najpopularniejsze sprawności po ostatniej reformie systemu instrumentów metodycznych. Mamy również tropy, czyli de facto takie sprawności zespołowe oraz wyzwania, czyli jak sama nazwa wskazuje, stawiamy sobie jakieś zadanie do zrealizowania z aspektu takiego bardziej duchowego, emocjonalnego.
7: Mhm. Powiedziałeś, że te sprawności są indywidualne, tak to zrozumiałem, i zespołowe, bo też w dużej mierze stawiacie, i to już od zupełnie najmłodszych lat, na właśnie pracę w zespole.
8: Tak.
7: No to trochę więcej na ten temat.
8: No to jeżeli chodzi o pracę w zespole, no to wygląda to tak, że w ramach drużyny gromady dzielimy się na szóstki w przypadku zuchów i zastępy bądź patrole w tych już starszych grupach. Składają się one zazwyczaj tak z 5-6 osób około i szóstki bądź zastępy właśnie mogą realizować sobie samodzielnie takie większe zespołowe działania, jak właśnie tropy, albo mogą samodzielnie podejmować też inicjatywy jakieś takie bardziej lokalne, już trochę większe, jak organizacja jakiegoś festynu, wsparcie jakiejś zbiórki.
7: Projekty też jakieś?
8: Tak, projekty.
7: Bo to są takie rzeczy, które gdzieś w takim szkolnym życiu zaczyna się robić pierwszy raz, robimy to później, bo ten projekt już gdzieś tam funkcjonuje. Będąc harcerzem, zuchem, można tego się uczyć znacznie wcześniej, tak to rozumiem, tak?
8: Tak, już właśnie od tych najmłodszych lat stawiamy na to, żeby właśnie uczyć tej pracy zespołowej, tego działania w grupie, ale też, jak już wcześniej mówiłem, ważne jest to, aby w miarę samodzielnie podejmować te działania, jeżeli one są w grupie, bądź jak się samemu też realizuje. Chodzi o to, że drużynowy bardziej ma być postacią wspierającą, służącą dobrą radą, aniżeli dyktującą, w którą stronę ma co iść.
7: A ty jakie sprawności zdobyłeś?
8: Ja zdobyłem sprawności różne. Mam sprawność na przykład znawcy musztry, mistrza ognisk, informatyka, obywatela, więc rozstrzał tych sprawności jest bardzo szeroki. Właśnie mamy sprawności społeczne, komputerowe, sportowe, sprawności z wyrobienia harcerskiego, które opierają się głównie na takiej działalności właśnie obozowej bądź tożsamości harcerskiej. W ostatniej reformie właśnie doszły nam na przykład sprawności konne, lotnicze, balonowe, wodne, powiązane bardziej ze specjalnościami, jakie drużyny mogą realizować.
7: Okej, to na koniec jeszcze opowiedz może co nieco o swojej drużynie. Co to jest za ekipa?
8: To tak, to ja jestem drużynowym 29. Konińskiej Drużyny Harcerskiej Przystań imienia majora Henryka Sucharskiego. Działamy na osiedlu Chorzeń w szkole podstawowej numer 9. I drużyna zrzesza w sobie aktualnie bardzo szeroką grupę wiekową, ponieważ jesteśmy de facto drużyną wielopoziomową. Czyli u nas w drużynie mile widziani są wszyscy w wieku właśnie od 7 do nawet 16 lat. Oczywiście wszystkie te grupy są specjalnie też dzielone w ramach drużyny, żeby nie było tak, że taki maluch będzie z takim już dużym chłopcem bądź dziewczynką robił różne rzeczy, ale jesteśmy drużyną bardzo zróżnicowaną właśnie jeżeli chodzi o wiek i to w pewien sposób nas wyróżnia na tle pozostałych drużyn, bo możemy w ramach zbiórki całej drużyny spotkać się właśnie w takim szerokim gronie i razem zrobić coś ciekawego.
7: Okej, no to powiedzmy na zakończenie naszego spotkania, jak zostać harcerzem, harcerką, zuchem, zuchenką w Koninie?
8: Przede wszystkim najlepszą metodą jest we wrześniu wyczekiwać, aż harcerze zapukają do drzwi waszej klasy. Jeżeli to się nie stanie, to zapraszamy serdecznie na ulicę Harcerską w Koninie. Tam jest siedziba Chówca. Można pójść się doradzić, do której drużyny można dołączyć, która jest najbliżej, której drużyny terminy najbardziej nam pasują, a jeżeli mamy dostęp do internetu, to zapraszamy na stronę konin.zhp.pl. Tam też wszystko jest rozpisane z podziałem również na miasta, gminy i każda drużyna ma tam wypisane miejsce zbiórki oraz termin, w jakich te zbiórki się odbywają.
7: Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był podharcmistrz Tymoteusz Rudowicz.
8: Dziękuję pięknie i czuwaj.
7: A także żegnam się, Mateusz Krzesiński, czuwaj.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
10: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
7: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przyjaciel, a w zasadzie przedstawiciel rowerowych przyjaciół Meloradia, Władek Wojtulewicz, obecny w naszym studio, prezes klubu turystyki rowerowej Ciclo, a więc Niebieskich Deblus. Cześć.
11: Witam cię, cześć.
7: Fajnie się spotkać po kilku latach, nie widzieliśmy się jakiś czas. Przypomnijmy na początek, myślę, że warto wobec tego, że to taka długa, kilkuletnia przerwa, kiedy nie spotkaliśmy się w takiej konfiguracji, że jesteśmy obok siebie, a między nami mikrofony. Tak ogólnie, jakbyś miał scharakteryzować swój klub, tą grupę, która działa, która jest liczna, aktywna, która jest widoczna w mieście, od kiedy, po co, dlaczego?
11: To znaczy, może bym to ujął inaczej. Klub, tak, zgadza się urzędowo, nazywa się to klub, niemniej jednak cały czas powtarzam wszem i wobec. Podczas nasz obchodów dziesięciolecia, gdzie zostaliśmy przez prezydenta naszego miasta Piotra Korytowskiego uhonorowani odznaką za zasługi dla miasta Konina, i wtedy właśnie w obecności prezydenta i na naszych partnerów, partnerek, bo to była impreza z pompą, powiedziałam, że my stanowimy rodzinę rowerową, bardziej rodzinę rowerową, a nie grupę rowerową. I wszędzie powtarzam, że już przez te tyle lat jeżdżenia razem, obcowania ze sobą, stanowimy bardziej rodzinę grupą. Grupę i tego będziemy się trzymali. Czyli to jest Blue Rodzinka Rowerowa.
7: No to kilka słów o niej. Poproszę o scharakteryzowanie. Co to w ogóle są za ludzie? Co robicie na co dzień? Co was łączy? Jakie macie wspólne zajawki? Jak często i gdzie? W jaki sposób spędzacie ten wolny czas?
11: No łączy nas pasja, wiadomo, do jedynego i słusznego środka lokomocji, jakim jest rower, jednoślad. Preferujemy póki co jeszcze rower napędzany siłą mięśni, chociaż już te rowery elektryczne są wszechobecne. My staramy się jeszcze, nie wiem czy jesteśmy starej daty, chociaż akurat w Ciclo jest dużo też i młodszej generacji, trzymać się tego tradycyjnego rowerka. Rower to jest rower. No oczywiście może przyjdzie taki czas, że trzeba będzie się przesiąść, chociaż ja osobiście, dla mnie rower to jest napędzany siłą mięśni, koniec, kropka. Oczywiście można się wspomagać, ale to już, jak już nie będę mógł jeździć rowerem, to kupię sobie motocykl i wtedy będę się wspomagał. Natomiast nasza grupa, będziemy obchodzili jubileusz, no mam nadzieję, że będziemy obchodzili, że dożyjemy w dobrym zdrowiu, szczęśliwości, 15-lecie istnienia i generalnie skupiamy się na turystyce rowerowej. Nie jazda dla samej jazdy, ale na turystyce rowerowej. Każdy wyjazd jest...
7: Zaplanowany?
11: Zaplanowany. No, nawet jak planujemy, że jedziemy z punktu A do punktu B, to między tymi punktami musimy znaleźć coś ciekawego, jakaś ciekawostka historyczna i nie tylko, a się okazuje, że jadąc rowerem poznajemy najbliższą okolicę. Ja właśnie najbliższą okolicę poznałem podczas jazdy na rowerze. Dowiedziałem się o wielu ciekawych rzeczach, gdzie się samochodem nie dojedzie, rower wszędzie doprowadzi, się okazuje, że jakaś tam kapliczka, jakiś stary krzyż, jakieś tam miejsce pamięci, o którym mało kto wie. To także rower naprawdę pomaga w poznaniu najbliższej okolicy. No my już jesteśmy na tyle zaawansowani, że oprócz najbliższej okolicy to i Polska dla nas stoi otworem, a i nie tylko, by jakieś wypady za granicę, ale szczególnie skupiamy się na naszym kraju, bo jest to tak piękne, że wystarczy wsiąść na rower, zobaczyć i się okaże, że tylko rower, rower, jeszcze raz rower. To znaczy taką dygresyjkę małą odnośnie jeszcze może tego roweru elektrycznego. Teraz będąc na Śląsku jechałem sobie do Wisły i w Ustronia, gdy jechałem do Ustronia, zobaczyłem wielką rzeszę, pełno rowerzystów, no ale z tych rowerzystów 95% już się poruszało na rowerach ze wspomaganiem, ale co jest takie ciekawe, że to nie w moim wieku cykliści, czyli ja mam 70+, młodzież 20-letnia, 20-paroletnia, no za wcześnie na elektryki. Można by jeździć normalnym rowerkiem.
7: Ale ja też tak czasem patrzę i widzę na ulicach też młodych ludzi, którzy poruszają się na rowerach z tym wspomaganiem elektrycznym, to jest taka pokusa, może kurczę, jakbym się przejechał, jakbym zobaczył, może kiedyś bym sobie kupił, ale z drugiej strony potem sobie myślę, no po co? No ja wsiadam na ten rower i jestem zdrowy, wsiadam po to, żeby poruszać się, no dojechać na miejsce to owszem, ale przecież mogę też samochodem, bo mam, jednak wybieram rower właśnie po to, żeby się poruszać, poddychać świeżym powietrzem w mieście, jak to no, ale no być bliżej miasta, tak, bo poruszanie się po mieście na rowerze daje też tą możliwość, że się to miasto bardziej czuje, spotyka się ludzi, można się na chwilę zatrzymać, porozmawiać, powiedzieć cześć w samochodzie, nie bardzo.
11: No po prostu trzeba się spocić.
7: No.
11: Trzeba się spocić i wtedy się czuje ten rower. Ale tu mówię, nie chcę mnie nikogo namawiać, czy żeby nie jeździli na tych elektrycznych, jeżeli jest taka potrzeba. Ja osobiście nawet nigdy nie wsiadłem z tej prostej przyczyny, bo gdybym wsiadł na taki rower i poczuł, jak mi się fajnie, lekko jedzie, to być może zmieniłbym zdanie. Dlatego nie próbuję, nie chcę, dopóki mi zdrowie pozwoli, a sądzę, że jeszcze tam do 120 lat sobie jakoś będę powolutku pedałował.
7: Okej, do działalności cyklo powróćmy. Nasz region jest atrakcyjny, okolice Konina są atrakcyjne do tego, żeby oglądać je właśnie z perspektywy dwóch kółek.
11: Ależ oczywiście każdy region, czy to Koniński, gdziekolwiek byśmy pojechali, jeżeli się wsiądzie na rower, no bo Boże drogi, wystarczy wsiąść na rowerek. Jedziemy do miejscowości Wielkopole. Dostojna Dolores na nas czeka.
7: Gmina Kleczew.
11: Do Grodźca, tam jest ten centrum
7: edukacji leśnej.
11: Jest stary kościół, znaczy spalony, ale jeszcze fajne ruiny kościoła ewangelickiego, cmentarz ewangelicki. To wprawdzie na uboczu, tam zarośnięte, ale rowerem tam dojedziemy, zobaczymy. To także, no gdziekolwiek by się pojechało, czy to w Koninie, czy no są takie ciekawe miejsca, gdzie tylko można zobaczyć rowerem. Tylko na rowerze, bo mówię, dojedziemy w każdą dziurę, w każdy zakamarek. Samochodem tam nie dam rady, zresztą samochodem jedziemy i tylko widzimy te tam napisy miejscowości, jakieś wieże tego kościelne czy zamkowe, a rowerkiem to się dojedzie spokojnie, langsum i polecam turystykę rowerową, bo to jest to.
7: To jest rozmowa z Władysławem Wojtulewiczem, prezesem klubu turystyki rowerowej Cyklo przy Konińskim PTTQ. Zapytałem go też o to, jak często członkowie klubu wyjeżdżają na wycieczki i jak je planują.
11: To znaczy tak, te takie główniejsze wyprawy to ustalamy no, pod koniec danego roku, czyli jakieś duże rajdy. Mamy rajd ogólnopolski, bursztynowy po Wielkopolsce Wschodniej. Z takich tych ważniejszych, no majówki celebrujemy, to są parodniowe wyjazdy, a to Lublin, a to Lubuskie, Zielona Góra, czy Świebodzin, czyli wyjeżdżamy na parę dni i tam objeżdżamy okolice. To także te majówki to już praktycznie od zarania zawsze parodniowe takie wyjazdy. Z tych ważniejszych. Fajne imprezy, chcemy to kontynuować z Konina do Konina przez Konin. W Polsce my mamy 6 miejscowości o nazwie Konin i jedyne miasto to jest nasz Konin, bo pozostałe to są wsie, to jest w Wielkopolsce są dwie gminy, Lwówek i Pniewy, w województwie śląskim koło Częstochowy, w Lubuskiem, jeszcze w każdym razie jeszcze,
12: w Łódzkim chyba
11: i Łódzkim, tak, tak i Łódzkie. To także odwiedziliśmy te wszystkie Koniny, a jak brakło na nam tych miejscowości o nazwie Konin, no to byśmy w Koninie Żagańskim, gdzie to jest też w Lubuskim, w Kuniowie, zbliżona na nazwa.
12: Kuniów nawet jest, tak?
11: Nawet Kuniów zawsze mamy, robimy to podczas obchodów Dni Konina, mamy błogosławieństwo na naszych władz samorządowych, to także to jest tak promocja naszego miasta i to także będziemy to kontynuowali w dalszym ciągu. No ten rok trochę nie wypalił, no ale zdarza się.
12: Jak odwiedzacie takie Koniny na przykład, to też zabieracie jakieś znajomości, wchodzicie w kontakty z mieszkańcami tych miejscowości?
11: To znaczy te Koniny, w których byliśmy, do tej pory mamy kontakt, życzenia, nieżyczenia, dzwonimy, wysyłamy. Nie zdarzyło się po prostu, jak przyjeżdżamy do danego Konina, czy o Konina, czy co by to było.
12: Czy Kuniowa.
11: Czy Kuniowa. Jesteśmy witani, jakby przyjechał sam prezydent ze swoją świtą, a nie jakaś grupa rowerowa. To także zawsze byliśmy bardzo serdecznie witani przez miejscową społeczność, przez miejscowe władze samorządowe. Zawsze jest jakaś impreza z mieszkańcami. To także nie, że my przyjeżdżamy, jeździmy. Zawsze to się kończy w przeddzień, jak jedziemy piątek, sobota, niedziela, to w zasadzie w sobotę jest wieczorem jakieś spotkanie z mieszkańcami. Ja do tej pory utrzymujemy kontakt z tymi wszystkimi miejscami, z tymi osobami, zarówno mieszkańcy, jak i władze samorządowe. Mamy kontakt do tej pory.
12: Wspomnieliśmy na początku o tym, że The Blues, że Niebiescy, dbacie też o promocję, o swój wizerunek. Ja powiedziałem też we wstępie do naszej rozmowy, że widać was w mieście, że kiedy jedziecie, to wiadomo na pewno, że to wy.
11: Tak, na nasz kolor blue, to tak już na nas róży, mówią smerfy, niebiescy, blue i te takie podobne. Swego czasu będąc koło Częstochowy, to chyba na tam Euroklub Częstochowski, byliśmy na takim rowerowym torze, gdzie tam był pokaz miejscowych rowerzystów, a obok był stadion i skoczek spadochronowy z piłką, gdzie tam tą piłkę miał dostarczyć na sąsiedni stadion. Później spotkaliśmy się już na lotnisku i mówi, że tak jak wyskoczył, to było taką fajną niebieską plamę widać, czyli nas niebieskich. To także widać na wszędzie wobec. Często jeździliśmy do Kalisza na tak zwaną kaliską setkę, Tour de Kalisja i zawsze stanowiliśmy najliczniejszą przyjezdną grupę, także jeżeli tak 30 parów takich niebieskich, błękitnych strojach się tam zameldowało, to nas było widać. To tak podejrzewam, że jest z kosmosu, być może jak mur chiński.
12: To jeszcze zapytam o te wyjazdy takie dłuższe. Jakie najdłuższe trasy pokonaliście?
11: To znaczy, jeżeli chodzi o długość, to może to tak trudno to zmierzyć, bo jeżeli wyjeżdżamy w jakieś miejsce i jesteśmy tam tydzień czasu, no to zakładają, że co dzień robimy tę trasę w granicach 100 kilometrów. Nie jest to jakaś duża odległość, bo jeżeli dni są długie, to ta setka, tam 50 i z powrotem, to podczas tego wyjazdu robi się kilkaset kilometrów, ale to my nie patrzymy na długość, ale na, że tak powiem, jakość, bo zwiedzanie ciekawe rzeczy, czy ze zabytki, czy no, nawet jakieś. Swego czasu, jeżeli taką mogę przejść, pokazałem dziurę w ziemi na jednym ogólnopolskim rajdzie, który żeśmy organizowali. Niedaleko była ta pracująca koparka, ta Łycha. To do dzisiaj wszyscy wspominają. Dla nas to rzecz normalna, no dziura w ziemi, jakaś pracująca koparka, a dla nich to było takie zaskoczenie i najbardziej
12: monumentalny widok.
11: Tak, taki księżycowy widok i wielka Łycha, która pracuje. No byliśmy w miarę blisko tej Łychy, także no wrażenia pozostały i wspominają do dzisiaj. No niby nic ciekawego, no urządzenie jakieś techniczne do wydobywania tego węgla, czy tego nadkładu, a robi wrażenie.
12: W takim razie powiedzmy jeszcze, bo nie tylko dojrzali dorośli, nie tylko mniej dojrzali dorośli, z jakimi to osobami kojarzy się, czy kojarzyła wasza grupa, ale poszerza się klub, także zdecydowanie młodsi są jego członkami.
11: To znaczy byśmy chcieli mieć jak najmłodszych członków, ale żeby to zrobić i mieć, to prowadzimy taką akcję w 2018 w zespole szkół zespole na Sokółkach, szkoła i przedszkola to jest razem. Zrobiliśmy, to było 6 grudnia, czyli w Mikołajki, takie akcje Roweria, czyli spotkaliśmy się z dzieciakami z tej szkoły, tam prawie była setka dzieci, no opowiadaliśmy o swojej pasji, przeźrocza, akurat, że to były Mikołajki, takie drobne upominki, tam czekoladki i te takie rzeczy. I to miała być jednorazowa akcja, ten Roweria, i końca nie widać. My mamy zaproszenie w zasadzie ze szkół, i to są szkoły podstawowe, jeżeli w szkołach podstawowych, to spotykamy się z taką tą młodzieżą, tam czwarte, piąte, klasy szóste, no pierwsze to jeszcze ta tak, może za młodzi, ale w tych starszych klasach i nie ma, mamy zapotrzebowanie na cały rok i będzie to trwało chyba jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy do końca świata, jeden dzień dłużej. No nas to, bardzo się z tego cieszymy, bo nas zapraszają, my mamy co przekazać tym dzieciakom. A jeszcze chciałem dodać, że ten właśnie Roweria to robimy wspólnie z Wordem Konińskim, gdzie współpraca z nimi to się od samego początku na naszego istnienia się układa bardzo dobrze, bez względu na to, kto tam jest w kierownictwie Wordu, także wspólnie w porozumieniu, czy wszelkie jakieś duże rajdy, czy te spotkania z młodzieżą. Bardzo się z tego cieszymy i fajna rzecz.
12: Powodzenia życzę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Władysław Wojtulewicz, prezes Klubu Turystyki Rowerowej Ciklo przy Konińskim PTTK-u.
11: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na szlaku.
12: Do zobaczenia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
13: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
14: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
15: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Pora wyjechać na Konińskie ulice i sprawdzić, jak się podróżuje. Przed mikrofonem Agnieszka Pędzik, kłaniam się nisko. Na szczęście drogi mamy suche i przynajmniej o poranku to się nie zmieni. Biometr jest niekorzystny, więc kawa na pobudzenie nie zaszkodzi. Na ulicach jeszcze spokojnie, choć ruch powoli gęstnieje na trasie warszawskiej i na Kleczewskiej.
1: Wtorek na początek robi całkiem niezłe wrażenie, no nie? Żeby dalej było jeszcze lepiej, podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek Darłak, dzień dobry, hej! Już w 6:30.

0: takie kale. Daj więc to my w Melo Radio podkręcamy tempo. Siema Andrzej, hej, hej.
1: Cześć.
0: Cześć. Podobno dzień ci się zaczął trochę później niż zakładałeś.
1: Tak, dokładnie. Idę właśnie do pracy. Mimo, że zaspałem, to jestem bardzo wyspany.
0: To jest dobre podejście do tematu. Cokolwiek dzisiaj by się wam nie zdarzyło takiego, wiecie, trochę mniej pozytywnego, wyciągajcie z tego jakieś konkretne plusy. Uwaga, bo teraz mam dla ciebie, Andrzeju, 3 szoty w Melo. No to cię sprawdzimy. Uwaga, 3 szybkie pytania. Andrzej, papryka.

0: czy rzodkiewka?
1: Rzodkiewka.
0: Bluza czy sweter?
1: Bluza.
0: A wiosna czy lato?
1: Lato!
0: Jest na co czekać w takim razie, będzie gorąco. Liczymy na to, słuchaj, są tacy, którzy przepowiadają pogodę i mówią, że już niedługo ma być goręcej. U ciebie dzisiaj gorąco od rana, bo trochę zaspałeś, ale są pozytywne tego efekty. Melomerch już pakujemy i już Daria wysyła do ciebie. Zgarniasz kubek z samego rana od Meloradia. Jest już twój za 15.07.

0: Sky to pada hot and cold. U nas trochę w odwrotnej kolejności. Najpierw chłodno, a nawet zimno, żeby później zrobiło się cieplej, a nawet gorąco. Gorące newsy już za chwilę w Melo.
1: A w nich zajrzymy m.in. do strefy ciszy w pociągach, która jest już wiekowa.
0: Za 7 minut siódma.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Oj, będzie głośno, a nie cicho. Hey, David Guetta i Hype Aton. A czy będzie fajnie ciepło za oknami, to za chwilę wam o tym opowiemy w prognozie pogody. Posłuchajcie w Meloradio.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9?
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i że na bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
16: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Słońce nad Koninem wstało o 4:47, a zajdzie o 20:41. Próżno go jednak wypatrywać nad naszymi głowami, bo niemal przez cały dzień na niebie będą rządzić chmury. Po południu niewykluczone są niewielkie opady deszczu, a pod koniec dnia możliwe są przejaśnienia. 9 stopni, tyle o poranku pokazują termometry w Koninie, a w najcieplejszym momencie dnia na termometrach będzie 16 stopni.
1: Już prawie 7. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Ani nagła, ani nieoczekiwana, tak Pentagon mówi o wstrzymaniu relokacji amerykańskich żołnierzy. Decyzję miał poprzedzić szereg konsultacji, a proces był przygotowywany od dawna. Interweniować chce Pałac Prezydencki, ale czeka na aktywne działanie Ministerstwa Obrony Narodowej, mówi prezydencki minister Marcin Przycz.
3: Całą pewnością pan prezydent i my jako jego zaplecze będziemy się jeszcze bardziej intensywnie w to angażować, bo sprawa jest rzeczywiście ważna.
2: Według MON-u żołnierze zostaną do nas przesunięci z innych części Europy. Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Ekipa z Trójmiasta straciła szansę na utrzymanie po tym, jak przegrała z Brookbet Termaliką Nieciecza. I jeszcze strefa ciszy w pociągach PKP Intercity, która ma już 10 lat. W tym czasie skorzystało z niej ponad 8 milionów osób. Najczęściej czytają książki, słuchają muzyki, oglądają krajobraz za oknem, śpią lub pracują.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Garniamy razem od samego rana ten wtorek. Dzisiaj już 19 dzień maja, jest już 7. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej, inni gadają, to my wam zagramy.

Well, I am, Britney Spears w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Rozkręcił się też już tydzień, bo wprawdzie dopiero wtorek, ale już niektórzy czują, że jest naprawdę nieźle. No to pytanie, co już wam się udało w tym tygodniu, co? Czekamy na wasze głosówki, pochwalcie się, co tam u was, co już wam się udało, z czego już jesteście zadowoleni. Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na głosówki od was. Czeka fajny merch za fajne głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, na dole słuchawka zielona, wystarczy nacisnąć i nagrać głosówkę. A za chwilę o czymś, co spowoduje, że będziecie aż zadowoleni, że możecie sobie teraz w korkach postać. Modelki włodarskie w Melo 12 po 7.

0: podkręcamy tempo w Neo Radio. Co takiego wam się już udało w tym tygodniu i z czego jesteście zadowoleni i dlaczego z siebie najbardziej? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, czeka fajny merch. Wbijajcie na meloradio.pl i tam, naciskając słuchawkę na dole, możecie nam wysłać głosówkę. A dzisiaj dzień mycia samochodów będzie się działo. Słuchajcie, w Singapurze posiadanie samochodu to jeden z największych luksusów na świecie. Nie dlatego, że auta są tam drogie, ale dlatego, że zanim w ogóle kupisz auto, Daria, słuchaj uważnie.
1: No słucham.
0: Najpierw zapłacić za możliwość jego posiadania.
1: Co?
0: No, taki system
1: mega
0: wprowadzono,
1: dziwne.
0: Bo Singapur ma ograniczoną powierzchnię, wyobraźcie sobie, dlatego postanowili tam kontrolować liczbę aut na drogach. Chodzi o to, żeby nie było ich za dużo. No i taki certyfikat dla zwykłego samochodu, dobrze, że siedzisz teraz, Daria, uwaga, osobowego, kosztuje około 350 tysięcy złotych.
2: Ile?
0: Czekaj, już, no, tysięcy złotych.
2: To ja już wiem, dlaczego samochody w Azji są takie tanie.
0: No, słuchajcie, trzeba taką kasę wybulić i to zanim jeszcze zapłacicie za samo auto i trzeba taki certyfikat odnawiać co 10 lat, a po tym czasie, no właśnie, trzeba zapłacić jeszcze raz albo pozbyć się auta. I to właśnie dlatego z Singapuru tak dużo aut trafia w różne miejsca tego świata i uznawany jest Singapur za najdroższe miejsce na świecie do posiadania samochodu. No i co teraz? Jakoś tak z tą wiedzą dumniej stoi się wam w korku, co?

0: Medusa, don't wanna go home. Dzisiaj tyle fajnych okazji, żeby robić fajne rzeczy. Słuchajcie, dzień mycia samochodów mamy, ale oprócz tego też dzień dobrych uczynków. To da się w sumie połączyć te dwie okazje. A oprócz tego także dzień fair play. Także działajcie od samego rana w ten dzień, który wtorkiem jest. Prawie w pół do ósmej mamy w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze w ofercie. 3M, Panam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon, Konin Gajowa 3A, www.jaskon.pl.
2: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
3: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do Art Dom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z Art Dom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w Art Dom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki i skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona złotych.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii nad Jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: dalej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUV-y. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy.
0: Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
14: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
15: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio Smolastej Trips i Duże Oczy. I dziś pytamy was i czekamy na wasze głosówki. Z czego jesteście zadowoleni już w tym tygodniu? Wprawdzie to dopiero wtorek, no ale przecież tyle wam się udało już zdziałać, prawda?
1: Ja jestem dumna, że dzisiaj zaliczyłam sesję na studiach podyplomowych.
0: A nie mówiłem? Gratulacje, gratulacje. A ty?
2: Dlatego, że zmieniłam swój sposób myślenia. Przestałam się bać. Zaczęłam realizować własne marzenia.
0: Słuchajcie, realizacja własnych marzeń to jest to. Na przykład można zrealizować swoje marzenia i zgarnąć bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Będą dzisiaj dla was także szczegóły już niedługo. Bądźcie blisko Mela, a to jedna z gwiazd, które tam się pojawią. Rainer Zonnewald w Melo i Loco Loco i Gordo także. Już za 17 minut 8. A gdyby ktoś chciał dorzucić głosówkę, to czekamy na meloradio.pl.

0: James Hype i Be Mine i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i sporo propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. Czekamy też na wasze głosówki. Co wam się już w tym tygodniu udało?
1: Ja w tym tygodniu dostałam wymarzoną pracę.
0: No pogratulować, a nam się uda newsy wam zaprezentować za chwilę.
2: Tak, szybko się przez nie prześlizgnę, bo mam w nich masło.
3: A już o 8 zagramy
0: Justin Bieber, Nicki Minaj i może też i Daria. Beat and the Beat. Tym numerem zaczniemy. I tak zagramy już niedługo, bo tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 8 minut 8.
3: Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
5: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
6: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Naszych promocji nie pobije żadnych. Rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki.

0: duszki rybne, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Trafik.
1: To ten moment, gdy w sercu Konina na drogach mamy kumulację. Trasa warszawska na wysokości remontowanego mostu to obecnie jeden wielki zator. Ciasno też na dojeździe do ronda miast partnerskich. Sznur aut ciągnie się od strony mostu Unii Europejskiej. Tam stracicie najwięcej czasu. Nie lepiej na Kleczewskiej czy Przemysłowej. Tu też kierowcy jadą zderzak w zderzak.

0: Chmury królują za oknami w Koninie i jak wynika z prognoz synoptyków, tak będzie przez większość dnia. Przejaśnienia mogą się pojawić w drugiej połowie popołudnia, ale przynajmniej parasole możecie zostawić w domu, bo na opady deszczu się nie zanosi. Warto za to ubrać się na cebulkę. 9 stopni. Teraz pokazują termometry w Koninie, a po południu zrobi się całkiem ciepło. Maksymalnie na termometrach ma być 18 stopni.
1: Już prawie 8. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Uwaga na burze w 9 województwach. Chodzi o dolnośląskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, opolskie oraz pomorskie. Ostrzeżenia obowiązywać będą od 12 do 23. Wstrzymałem się z atakiem na Iran na prośbę sojuszników z Bliskiego Wschodu. Tak mówi prezydent USA Donald Trump. Spór o ceny masła na koniec. Dwie sieci dyskontów wprowadziły promocję na kostkę masła. Można ją kupić poniżej 2 zł. Sieć sklepów z Połem wniosła skargę do UOKiK-u i uważa, że to nieuczciwa konkurencja. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi zaś, że to chwilowa promocja. Inaczej widzi to jednak prezes z Połem Ryszard Jaśkowski.
3: To jest czyn nieuczciwej konkurencji. Ta bezczynność UOKiK-u trochę jest zastanawiająca i denerwująca konkurencję w Polsce.
2: A według SPOM ta cena to znacznie poniżej kosztów produkcji masła.
1: A ja wam uczciwie powiem, że już za kilka chwil będziecie mieli szansę wykazać się odpowiednio i udowodnić, że jesteście bezcenni za to, gotowi na wszystko. To już niedługo, Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej! Jest już 8.

0: Wet Fingers i HF i Superstar w Meloradio. Ktoś tutaj dzisiaj będzie naprawdę bardzo zadowolony. Liczymy na to, że właśnie ty, jeżeli się dodzwonisz już teraz pod 321-321-777, to będzie duża szansa. Już za chwilę zabawa gotowi na wszystko. Czekamy jak zawsze na dwie osoby. Dwie osoby mają szansę zgarnąć super Melo Merch. Są skiety i Melo Torba. Dzwońcie.
1: 321-321-777. Czekamy.
0: 12 po 8. Dzwońcie teraz.

0: Bajek Hildy David, gotów Melo.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Już 17 minut po 8. To już ten czas i to już ten moment, żeby oni się sprawdzili i wykazali i udowodnili. Cześć Kasia.
2: Cześć.
0: Cześć, siema. Słuchajcie, Kaśka brzmi tak fajnie z samego rana, ma dużo energii, bo potrzebne jej będzie dużo energii na remont i malowanie w domu dzisiaj. Hej.
2: Hej, hej, hej.
0: Tak sobie wymyśliła Kasia, a Krzysiek, cześć Krzyśku.
3: No, siemanko.
0: Siemanko, Krzysiek to jest bardzo zadowolony, co nie?
3: No, powiedzmy.
0: Krzychu, ja próbuję cię ratować teraz. Jeszcze raz, Krzysiek. Krzysiek to jest bardzo zadowolony, prawda? Co nie?
3: Tak, tak, bardzo zadowolony. Tak, cieszę się bardzo.
0: Tak zadowolony jest, że aż zadzwonił do radia pochwalić się, że żona mu dzisiaj wymyśliła przemeblowanie domu i już nie może się doczekać.
4: Ale zabawa! Dokładnie.
0: Słuchajcie, dobra, to wcześniej rozgrzejemy się w zabawie gotowi na wszystko. Będą dwa pytania za dwie dobre odpowiedzi z kiety, za jedną melotorba. Pamiętajcie, zgłaszacie się do odpowiedzi swoim imieniem. Czy to jasne?
2: Tak.
3: Jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to super. Zaczynajmy. Pytanie pierwsze. Z iloma państwami graniczy Brazylia? Z 5 czy z 10?
2: 6.
0: Ło, ale trudnie teraz będzie. Kto pierwszy, Daria?
4: Kasia.
0: Kasia? Dobra, Kasiu?
2: 5?
0: Kasia, jakby ci to powiedzieć? 5?
4: Nie.
0: To tak prawie, bo prawidłowa odpowiedź to jeszcze 5 i byłoby 10, no.
2: Ajajaj.
0: Remont pójdzie ci na pewno lepiej dzisiaj, Kaśka, no. Uwaga, jeszcze pytanie drugie mamy. O czym jest animacja Gdzie jest Nemo? O świetnym...
2: Kasia?
0: To teraz Kasia chyba, co? Zdecydowanie. Kasia?
2: O rybce.
0: Oho, która miała na imię?
2: Nemo.
0: No właśnie, brawo, Kasia. Kaśka, jak tobie tak dobrze idzie, to ty może oprócz remontu, malowania, to też i byś coś przemeblowała dzisiaj, co?
2: No jasne, bez problemu.
0: Jak się Kasia bierze, to za wszystko. Krzysiek.
3: Jestem.
0: Jesteśmy z tobą, merch ci wysyłamy, już pakujemy, żeby ci tam dzisiaj dobrze szło. Żonę pozdrów.
3: Pozdrowie, na pewno.
0: To teraz pozdrów, Krzysiek.
3: Pozdrawiam moją najukochańszą żonę Gabrysię.
0: Poszło. Kasia, a dla ciebie melotorba. Fajnie było, dzięki, bye, hej.
2: Super, dzięki,
1: gotowi na wszystko.

0: Kygo i Kali, to Save My Love w Melo Radio i tak się zastanawiamy, co trwa dłużej w wykonaniu faceta. Mycie samochodu czy zmywanie naczyń? Nie, no to pytanie chyba wiadomo, że retoryczne, nie? Daria, jak myślisz,
1: totalnie
0: czy nie?
1: Totalnie retoryczne, zdecydowanie no. Do samochodu. Przecież jest milion, wiesz, jakichś kosmetyków.
0: Poczekaj,
1: do tego samochodu.
0: Ja ci powiem, jak to się robi. Ja ci powiem, jak to się robi, nie? Żebyś miała takiego wstępniaczka delikatnego. Musisz mieć tak, kilka ściereczek z mikrofibry, wiesz, piankę do plastików, jakieś nabłyszczanie, po myciu, wiesz, zaplanować sobie czas na woskowanie. No i wiesz, no to jest poważna sprawa, to nie można tego podejść tak,
1: wow.
0: O, nie?
1: Tymczasem no. Talerz pewnie myjesz tak, że opukujesz po prostu wodą i tyle.
0: Nie. Otwierasz zmywarkę, wkładasz naczynia, zamykasz zmywarkę.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Zawijaniec zdrobiowy 4,29 za 100 gramów i surówka z marchewki złoty 89 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
12: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
13: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
14: A jak to wpływa na państwa codzienność?
13: Ciągle coś się nie domyka.
12: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
14: Proszę pana, bo tam są drzwi.
15: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
16: Salon Vox, Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
17: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
21: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
22: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!
23: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
24: Tak, tak.
23: Od 6 do 9.
24: Od 6 do 9 w Rzepce.
23: Za 6,99 i że na bogato.
24: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
23: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
24: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
23: Dokładnie.
25: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
26: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
0: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet 2.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Wiosna rozkwita, a najpiękniej tam, gdzie kwiaty tworzą prawdziwą ferię barw. Na balkonach, tarasach i rabatach. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska to producent kwiatów balkonowych, wiszących oraz rabatowych w doniczkach. Piękne rośliny, dobre ceny, przemiła obsługa i kilkadziesiąt lat doświadczenia rodzinnej firmy. Zapraszamy do świata najpiękniejszych kwiatów. Przyjedź. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska, Konin Starówka, ulica Żwirki i Wigury 28. Lub zadzwoń 782-772-877.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Tiesto i Dimitri Vegas. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i mamy dla was szybką kasę do zgarnięcia. Szybko do wyjęcia, 200 zł. Szybko wbijajcie do meloradio.pl i szybko dajcie znać, jakie macie fajne pomysły na to, żeby wydać te pieniądze, a może po prostu przepuścić. Ewelina?
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: I to był pomysł Eweliny. A twój? Czekamy na zgłoszenia na meloradio.pl. Ellie Goulding i Illenium teraz w Melo za 18:09.

0: Fisher, Tom's an Eye, Favor. Jedna z propozycji do listy 30 Meloradia. Głosujecie na meloradio.pl i możecie zajrzeć tam teraz. Jest kilka fajnych propozycji do listy. Wybierzcie tę, którą wam się podoba najbardziej. Może właśnie ta, bo to najlepszy drop nowych hitów w Melo. Mamy też do was newsy. Marcin już gotowy.
1: A w tych newsach będzie smacznie, bo będzie kimchi, które ma nam podobno pomóc.
0: Za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Felix Jan i Kaskada.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu i tak zagramy już niedługo.
1: Meloradio Konin na 99,6 FM. Reklama.
2: Cześć, już wróciłaś? Co kupiłaś? Kolejna sukienka.
3: No, nie tym razem. Księgowa rano mówiła, że potrzebne są nam w firmie koszty, więc kupiłam w Toyocie 3-letni samochód. W leasingu. Stoi na podjeździe. Po sukienkę jadę jutro.
4: Sprawdź ofertę autoryzowanego dilera Toyota Kamiński w Koninie przy ulicy Spółdzielców 15. Samochody różnych marek z gwarancją, dogodne finansowanie Toyota Bank i ubezpieczenie na miejscu. Toyota Kamiński zaprasza.
5: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do Artdom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z Artdom Konin w zakresie Twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w Artdom 7 lat gwarancji na Twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
6: Wiosna, wiosna, co ja tu miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Konin Poznańska 72A.
7: Wiosna rozkwita, a najpiękniej tam, gdzie kwiaty tworzą prawdziwą ferię barw. Na balkonach, tarasach i rabatach. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska to producent kwiatów balkonowych, wiszących oraz rabatowych w doniczkach. Piękne rośliny, dobre ceny, przemiła obsługa i kilkadziesiąt lat doświadczenia rodzinnej firmy. Zapraszamy do świata najpiękniejszych kwiatów. Przyjedź. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska, Konin Starówka, ulica Żwirki i Wigury 28. Lub zadzwoń 782-772-877.
8: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
9: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
8: Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
8: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
16: Dobra energia w prezencie? Wybierz kartę podarunkową Ferio Konin. To upominek, który daje obdarowanemu tak wiele możliwości. Kartę zakupisz w centrum handlowym w saloniku Kolporter. Sprawdź ABC karty na feriokonin.pl.
17: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
18: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
19: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
20: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
23: Po reklamie.

0: wygląda na to, że poranny szczyt komunikacyjny w Koninie jeszcze się nie skończył. Wciąż dużo cierpliwości przyda się kierowcom jadącym mostem Unii Europejskiej w stronę ronda miast partnerskich. Nadal też ciasno jest na trasie warszawskiej przed remontowanym mostem i na skrzyżowaniu z Przemysłową. Zwolnicie również na skrzyżowaniu Spółdzielców Kleczewska 1 maja. Na pogodę w Koninie dziś nie powinniśmy narzekać, choć na razie jeszcze sporo chmur jest za oknami, ale ani deszcz, ani wiatr nie będą nam dokuczać. No i temperatura po południu będzie przyjemna, do 18 stopni mają pokazywać termometry. W dodatku po południu pokaże się nam słońce. Niebo zacznie się przecierać już jutro, a nawet jeszcze w nocy chmury znikną. No i nocą gwiazdy będzie można liczyć, a jutro przydadzą się okulary przeciwsłoneczne.
1: To już prawie 9:00. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Wstrzymanie rotacji, ale nie redukcja wojsk USA w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że ma w tej sprawie zapewnienia naszych amerykańskich sojuszników.
3: Wszystkie zapewnienia, które ja dostałem na przykład od generała Gnykiewicza, mówią, że to nie jest wymierzone przeciwko Polsce.
2: Żadnej redukcji amerykańskich wojsk w Polsce więc ma nie być. Możliwe są za to przegrupowania na przykład wojsk USA z Niemiec do Polski, ale to proces, który trwa. Dziś maksymalne ceny paliw to 6 zł 42 grosze za litr benzyny oraz 6 zł 58 groszy za litr diesla. I jeszcze o tym, że kimchi może pomóc usuwać nanoplastik z organizmu, to przez znajdujące się w tej potrawie probiotyczne bakterie, które wiążą się z cząstkami tworzyw sztucznych, według naukowców pomagają w ich wydalaniu.
1: A my mamy coś, co całkiem naturalnie doda wam odpowiedniej dużej energii do działania dzisiaj we wtorek. Tak robimy od samego rana, tak podkręcamy tempo. Baldek, Marcin i Daria. Cześć, dzień dobry, hej, siema. Jest 9:00. Inni gadają, a my już gramy.

0: Tayo Cruz, Ludacris w Melo Radio, Break Your Heart w Melo. Podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy wtorek, jest 19 maja i ja tylko przypomnę, że dzień mycia samochodów mamy dzisiaj. Też dzień dobrych uczynków jest i dzień fair play. Czy tą zasadę wyznajecie?
1: To powinieneś zagrać fair play, zrobić dobry uczynek i umyć mi samochód, wiesz?
0: To ja wiedziałem, że coś tam w ten deseń zakombinujesz. Dobra, dobrze, że Daria dzisiaj samochodem nie przyjechała, ale słuchajcie, jakbyście chcieli zobaczyć, jaką Daria ma dzisiaj rozkminę od rana, to wbijajcie na naszego Instagrama, tam jest kanał nadawczy. Można, a nawet trzeba zajrzeć.

Odkręcamy tempo w Melo Radio we wtorek rano i czekamy na wakacje. No i kompletujemy ekipę na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Jeżeli jeszcze nie macie biletów, to dziś znów będzie szansa je zgarnąć w Melo Radio i zapewnić sobie miejsce na tym wyjątkowym wydarzeniu. Długa lista gwiazd, najlepsi DJ-e szykują swoje sety. Zagrają dla was Paul Van Dyke, Axwell, Cosmic Gate, będzie Scooter i Afrojack. I wy też możecie dołączyć. Bilety na Sunrise Festival czekają na was w Melo Radio. I mamy jeszcze coś, uwaga, już w piątek na naszej antenie Super Before przed dobrym Melo, czyli Sunrise on Air w Melo Radio z najlepszą klubową muzą. A teraz jeszcze jeden artysta, który też zagra na Sunrise Festival, to James Hype w Melo i Waterfalls już teraz.

0: Bałzań Magnetic w Meloradio. Podkręcamy tempo. Już 27 minut po godzinie 9. Słuchajcie, nepalski przewodnik pobił rekord wejść na Mount Everest. 56-latek wszedł na ten szczyt już po raz 32 w życiu i jeszcze mu się nie znudziło. To ja tylko wam to wrzucam, gdybyście chcieli dzisiaj ponarzekać, że znów musicie robić to samo. Pomyślcie, kto tu ma naprawdę pod górkę, co? The Kongs Melo za chwilę.
1: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja.
2: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
3: to prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema! Bakłażan.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
7: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
5: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
10: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: O reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

0: Pasaj, Haldzi, o tak podkręcamy tempo w Meloradio. No dobra, to co tam fajnego robiłaś wczoraj, przyznaj się?
1: No ja fajnego oglądałam program Freeza, który nazywa się Bądź Fajny. No i ta, jak ta sama nazwa mówi, no to oni szukają ludzi, którzy są fajni. Trochę jest cringe'owy, trochę bardzo jest cringe'owy ten program i naprawdę tam się wiele działo. Był tam Jurson Luzak, który wbił, nagle odegrał scenkę, że z Żabą chce nagrać numer, w którym disują Kiniego. Kompletnie nic nie zrozumiałam z tej scenki, ale było fajnie, śmiesznie. No i Jurson Luzak przyszedł dalej. Ocenili, że jest fajny, idzie do drugiego etapu. No mi się wydaje, że mieli z niego bekę i go dlatego przepuścili. Karolku, nieładnie tak, naprawdę nieładnie.
0: Dobrze,
1: ale Jurson,
0: ciebie tam nie
1: kochamy
0: było,
1: cię.
0: No.
1: Ja jakbyś... bym na pewno przeszła, ja bym w ogóle dostała złoty przycisk i wygrała.
0: Jasne. No. I program musiałby się nazywać Bądź Najfajniejsza.

0: a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Dub Dogs, How Does It Feel w Meloradio. Najlepszy drop nowych hitów mamy i te dźwięki, których ja tutaj słyszałem dzisiaj, tyle ich było. Nie wiem, czy bardziej Marcin, czy bardziej Daria. Daria, powiedz. Marcin chyba bardziej, nie? Dzisiaj od samego rana.
1: Tak, Marcin po prostu straszy człowieka spokojnego, czyli mnie.
2: Już ziewam, no.
3: A już o 10:00 zagramy.
0: Teraz ty.
2: Bibi Rexha, Faithless New Religion, siema.
0: Hej, hej.
2: I co, wtorek mamy i znowu szaro, ponuro, nie?
0: Ale muszę ci to powiedzieć, no. Muszę ci to powiedzieć, ale fajnie, że jesteś.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
1: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
5: Masz to Brico.
6: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
7: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
8: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: Meloradio Konin.
1: Największy poranny ścisk za nami, ale na zielonej fali przez miasto raczej nie przejedziecie. Nadal ciasno jest na trasie warszawskiej. Choć samochodów ubyło, to zwężenia na moście i fatalna nawierzchnia wciąż spowalniają ruch. Poczekajcie też na skrzyżowaniu warszawskiej z Przemysłową, a także na krzyżówce 1 Maja z Dworcową i przy rondzie miast partnerskich. W Koninie za oknami pokazało się słońce i po południu ma być sporo przejaśnień, choć od czasu do czasu słońce za chmurami będzie się chować. Jednak co jest dobrą wiadomością, czeka nas bardzo przyjemne popołudnie z temperaturą do 18 stopni. Prawdziwa poprawa pogody przyjdzie wieczorem, chmury znikną, noc zapowiada się gwieździście, a jutrzejszy poranek przywita nas słońcem. Szykujcie okulary przeciwsłoneczne, a na termometrach maksymalnie będzie jutro 20 stopni.
0: To są newsy Meloradia Konin.
1: Agnieszka Pędzik. Śledztwo w sprawie śmierci 39-latka podczas interwencji policji w Koninie umorzone. Prokuratura okręgowa w postępowaniu funkcjonariuszy nie dopatrzyła się znamion czynu zabronionego. Mateusz Krzesiński.
2: W listopadzie policjanci zostali wezwani do agresywnego mężczyzny. Okazało się, że jest chory na schizofrenię. Gdy chcieli wezwać do niego karetkę, próbował ich zaatakować. Został obezwładniony. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie krążenia.
1: Prokuratura rejonowa w Turku bada tymczasem okoliczności śmierci 20-latki, która w weekend zginęła pod kołami samochodu na osiedlu Wyzwolenia. Zatrzymano partnera kobiety. Według relacji świadków ten chwilę przed zdarzeniem podszedł do niej z nożem. Konińskie Muzeum z nagrodą za nosorożca. Placówka została wyróżniona w konkursie Izabella, wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce, za konserwację i restaurację czaszki nosorożca włochatego, mówi Dagmara Frydrychowicz z muzeum.
3: No, została bardzo ładnie oczyszczona, też wiele fragmentów trzeba było wzmocnić. Podoklejać też, troszeczkę usztywnić ząb, ten jeden, który się zachował.
1: Izabella to jedno z najważniejszych muzealnych wyróżnień w regionie.
4: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Wiadomo, kto dokładnie pomógł Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do USA, tak twierdzi agencja Reutera. Według niej decyzję w sprawie szybkiego wydania wizy polecił wydać wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau. Nowy premier Węgier i jego 7 ministrów przyjadą dziś do Polski. To będzie pierwsza zagraniczna oficjalna wizyta Petera Madziara po przejęciu władzy. SOR pod szczególnym nadzorem. Oddział ratunkowy szpitala specjalistycznego w Radomiu będzie przez 24 godziny na dobę chroniony przez Straż Miejską. Wielu pacjentów jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków i bywają agresywni, mówi rzecznicza szpitala Wiktoria Kościelniak.
6: Była wzywana policja, musiała ona niestety interweniować. Tutaj ci strażnicy miejscy ułatwią nam troszkę to, że to bezpieczeństwo będzie zachowane.
5: Rekordzista w ubiegłym roku miał we krwi 6 promili alkoholu.
4: Taki olimpijczyk w sumie trochę. Siemanko, ja jestem Adrian. Bardzo się cieszę, że jesteście. Za chwilę pogadamy o tym, żeby nie wkurzać sokoła.

Iba Michalow w Meloradio, 15 minut po 10. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio. Lepiej nie wkurzać sokoła. A dlaczego? To wie ornitolog, który trochę narozrabiał. Podczas pracy w terenie przeszkodził rodzince ptaków i jeden z nich się wkurzył. Złapał w swoje szpony smartfona intruza i poleciał w siną dal, dosłownie. W sieci macie nagranie, także to wszystko zobaczycie. A ja postanowiłem poprosić właśnie sokoła o komentarz w tej sprawie. No i usłyszałem jedno

0: Milky David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio, 27 minut po 10. Jak tam u was, mordeczki? Co dobrego, jak się macie? Chcielibyście trochę ponarzekać, chcielibyście się podzielić tym, co u was? Mam nadzieję, że jedno i drugie. A jeśli tak, to super, wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na wypasione głosówki, chętnie je zagram na antenie.
1: Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Meloradio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
9: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
9: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
9: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
10: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
13: Zamawiasz? Zamawiam. Oni też zamawiają. Teraz każdy zamawia na kulinarniefit.pl, bo z kodem zamawiam masz 20% rabatu. Zamawiaj catering dietetyczny i wybieraj to, co lubisz. Z kodem zamawiam 20% taniej na start. kulinarniefit.pl.
14: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
14: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
15: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
14: O, pyszna zapiekanka.
15: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
14: To rozumiem.
15: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
20: Sprawdź to sam, czeki dałt, kusi ceną każdy dział.
21: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
22: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
23: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
0: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
2: Bittersweet.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
24: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
25: Po reklamie.

0: Bycia szybką kasę, 200, a nawet i 500 zł, na co tylko chcecie i jak chcecie. No i ja zapytałem przed momentem Ewelinę, na co chciałaby sobie taką kasę wydać.
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: Dziewczyno, jesteś świetna i proszę cię, nie zmieniaj się i właśnie na coś takiego czekamy, na odrobinę szaleństwa. Zróbcie coś dla siebie i zgarnijcie 200, a nawet 500 zł. meloradio.pl.

0: Tammy Ma, Lisa i Bad Angel, prawie zbuntowany anioł. Natalia Oreiro się przypomniała. Nieważne, Marcin Sikora ze mną, siemanko.
1: No cześć, jesteś prawo czy leworęczny?
0: Prawo.
1: Ja też jestem praworęczny i w tych najbliższych newsach dowiemy się prawdopodobnie dlaczego.
0: Aha, no dobra, ale to dobrze czy to źle?
1: Też nie będzie? Wiem, chyba neutralnie.
0: Aha, no to spoko.
2: A już o 11:00 zagramy
0: Sony Fodera D.O.D. Think About Us w Melo. Czy dominacja kontrolowania ręki wpływa na poglądy polityczne?
1: Nie wiem.
0: Aha. Sprawdzimy.
2: Melo Radio Konin na 99,6 FM.

0: Autopromocja. Reklama. Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl. Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do ArtDom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z ArtDom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w ArtDom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Dobra energia w prezencie? Wybierz kartę podarunkową Ferio Konin. To upominek, który daje obdarowanemu tak wiele możliwości. Kartę zakupisz w centrum handlowym w saloniku Colporter. Sprawdź ABC karty na feriokonin.pl.
7: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
14: Castorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Pogoda.
18: Spacer solo, w duecie albo z psem, rower, rolki, co kto lubi. Warto sobie zaplanować jakąś aktywność na świeżym powietrzu po południu, bo ma być całkiem ciepło i całkiem ładnie. Termometry w Koninie pokażą 18 stopni. Na niebie wprawdzie od czasu do czasu będzie więcej chmur, ale na brak przejaśnień nie powinniśmy narzekać. A jutro słońca ma być jeszcze więcej i będzie jeszcze cieplej. 21 stopni mają pokazywać termometry w Koninie.
17: To są newsy Meloradia Konin.
19: Agnieszka Pędzik. W gminie Kramsk powstanie PSZOK, dokładnie w Dębiczu, przy oczyszczalni ścieków. Będzie tam miejsce nie tylko na odpady, mówi Alicja Stefańska z Urzędu Gminy.
20: Mieszkańcy gminy będą mogli właśnie oddawać też przedmioty do przekazywania kolejnym użytkownikom, a nowi użytkownicy będą je mogli odbierać. Na przykład jakieś stare meble, zabawki, książki, rowery, hulajnogi.
19: Na terenie PSZOK-u będzie też ścieżka edukacyjna. Jego budowa będzie kosztowała niespełna 3 miliony złotych. Gmina dostała na to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. A 20 tysięcy złotych dofinansowania dostała gmina Kleczew na realizację projektu Aktywny Orlik w gminie Kleczew, sport blisko mieszkańców. Pieniądze pójdą na imprezy. Najbliższa, 1 czerwca, będzie to Aktywny Dzień Dziecka. W planie też weekend gier Dzień Bez Telefonu, to w wakacje, a po wakacjach maraton fitness czy spotkanie z dietetykiem. I na koniec o tym, że zmiany w rozkładzie jazdy, zapowiada konińskie MZK, będą dotyczyły linii 55 i w życie wejdą z początkiem czerwca. Autobus będzie odjeżdżał wcześniej, więc lepiej sprawdzić nowe godziny odjazdów.
1: To są newsy Meloradia, minuta do 11, Marcin Sikora.
21: MSWiA chce przedłużyć o 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią. To na czerwiec, lipiec i sierpień, tak zakłada projekt rozporządzenia. Małe miejscowości, wielkie długi. Mieszkańcy wsi i miasteczek mają prawie 30% zaległości finansowych wszystkich konsumentów. To w sumie 12 miliardów złotych. Najwięcej do spłacenia mają osoby w wieku 46-55 lat, mówi prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki.
22: Wystarczy, że ktoś z domowników traci pracę lub zaczyna nieregularnie dostawać wypłatę, a pojawiają się problemy.
21: Dochód mieszkańców największych miast jest o ponad 1/3 wyższy niż mieszkańców małych miasteczek i wsi. Naukowcy podejrzewają, dlaczego większość ludzi jest praworęczna. Może to być skutek wyprostowanej postawy i wykształcenia większego mózgu. Tak wynika z badań Uniwersytetu Oksfordzkiego.
1: Czyli co, osoby, które są praworęczne, mają większy mózg?
21: I na pewno są bardziej proste, jeśli chodzi o postawę.
1: To jest niesamowite. Ja kiedyś od kogoś usłyszałem, że jestem prosta, ale zrozumiałem to trochę inaczej.
21: No widzisz, trzeba było inaczej.
1: No właśnie. Siemanko, ja jestem Adi, mamy 11 na zegarach. Sony Fodera, D.O.D., Poppy Backscomb, Think About Us. Dobrze, że jesteście.

0: Alok Kality, Dive Into Me w Melo Radio. 15 minut po 11. Wiemy, dlaczego psy jedzą trawę. W końcu udało się to ustalić. Słuchajcie, weterynarze rozwiewają wątpliwości dosłownie, no bo podobno chodzi o ciekawość, smak, czasami nudę lub też po prostu instynktownie to robią. I specjaliści też mówią, by im tej przyjemności nie odbierać. No chyba, że trawa jest czymś pryskana, no to wiadomo, wtedy unikamy. Chociaż są też takie psy, co raczą się czymś trochę innym.
1: Ależ on żre koperek. No, to będzie zdrowy piesek, proszę. Hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi.

Jest taki magiczny współczynnik, który mówi, że jeżeli wypiliście kawę jakoś 5 minut temu i słuchaliście tego numeru, to wchodzi dwa razy lepiej. A to był John Sammy, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time w Meloradio. A propos czasu, gdybyście pytali, to mamy 25 minut po 11 i to oznacza, że jeszcze do godziny 12 dużo dobrej muzy. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat to na pewno będzie.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
6: Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie

0: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13:00 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lee, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiosna rozkwita, a najpiękniej tam, gdzie kwiaty tworzą prawdziwą ferię barw. Na balkonach, tarasach i rabatach. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska to producent kwiatów balkonowych, wiszących oraz rabatowych w doniczkach. Piękne rośliny, dobre ceny, przemiła obsługa i kilkadziesiąt lat doświadczenia rodzinnej firmy. Zapraszamy do świata najpiękniejszych kwiatów. Przyjedź. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska, Konin Starówka, ulica Żwirki i Wigury 28. Lub zadzwoń 782-772-877.
6: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

tym tańcem to tylko trzeba uważać, bo czasami ten życiowy parkiet bywa śliski. Ostatni raz zatańczysz ze mną, Trip Skubańczyk w Melo Radio. 20 minut do 12, tak podkręcamy tempo we wtorek, oczekując weekendu i ja wiem, że wam się nie chce. Ja was w 100% rozumiem, bo ja też miewam takie chwile, ale są rzeczy, które poprawiają nastrój i do tego grona na pewno należy muza. A to, co się dzieje w 30 Meloradia, to jest coś pięknego, bo to wy decydujecie o tym, które numery zyskują waszą aprobatę. No i tak, ten numer, który chcę zagrać, czyli Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj, to jest kawałek, który tak naprawdę zyskał drugie życie, a ostatnio podczas notowania zajął miejsce czwarte. Z waszą pomocą może być pierwsze. Głosujcie na meloradio.pl.

0: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy w Melo Radio. Czy będzie satysfakcja po spróbowaniu, jak to się nazywa?
1: Sztrumpwafel.
0: Jezu, strasznie. Dobra, poczekajcie.
2: Ale dobre, co tam jest, Pofi?
1: Nie wiem, to Jeremi przyniósł, to niech się wypowiada.
2: Bardzo dziękujemy, Jezu, rewelacja. A co masz w newsach?
1: A ja mam w newsach, co ja mam? Mam lek na bezdech senny na przykład, tak do odmiany, żeby było zdrowo.
2: Rewelacja. Jak to się nazywa jeszcze raz?
1: Sztrumpwafel.
2: Strasznie trudna nazwa.
3: A już o 12 zagramy
2: Millennium Ellie Goulding i Don't Want Your Love Melo Radio.
0: Dobra, ostatni raz, jak to się nazywa?
1: Sztrumpwafel.
0: Mam wrażenie, że dziadek wymieniał podobną nazwę.
1: No tak brzmi jak jakieś niemieckie siły bojowe, nie?

0: Reklama.
1: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii nad Jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi Cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień. Pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. AT Moto. Konin Poznańska 72A.
4: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
5: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
6: A jak to wpływa na państwa codzienność?
5: Ciągle coś się nie domyka.
4: No albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
6: Proszę pana, bo tam są drzwi.
7: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
8: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
9: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska 43A.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Castorama.
15: Teoria.
14: I praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka.
14: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie.

0: Погода.
1: Szykujcie okulary przeciwsłoneczne. Wprawdzie po południu nad naszymi głowami słońce będzie się zamieniało miejscem z chmurami, to już w nocy niebo będzie bezchmurne, ale temperatura w Koninie spadnie do 9 stopni. Jutro od rana ma być dużo słońca. Temperatura też ma być przyjemna, nie za gorąco, nie za chłodno. 21 stopni maksymalnie mają pokazywać termometry w Koninie. Wiatr przeważnie wiać ma lekki, więc nie będzie nam dokuczał.
0: To są newsy Meloradia Konin.
1: Agnieszka Pędzik. Cyberprzestępcy znów chcą nas nabrać na NFZ, wyciągnąć nasze dane i nas okraść. W tym celu wysyłają fałszywe maile informujące o rzekomym zwrocie pieniędzy za świadczenie zdrowotne. Ostrzega Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
2: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że nigdy nie wysyła linków do logowania. Jeszcze do jutra można się rejestrować na warsztaty organizowane w ramach międzynarodowego projektu Green Esteem. Uczestnicy 2 czerwca porozmawiają o terenach, które w Koninie wymagają ekozmiany. Nasze miasto jest jak laboratorium, w którym opracowywane są i testowane proekologiczne rozwiązania mające przystosować miasta do zmian klimatu. Tymczasem Górnik Konin zaprasza na testy sprawnościowe do klas piłkarskich. 2 czerwca na Stadionie Przydmowskiego będą testy motoryczne, testy piłkarskie i test mecz. W przyszłym roku szkolnym klasy piłkarskie będą w pierwszym liceum i w budowlance. Na testy trzeba się zapisać.
3: Prawie 12. Marcin Sikora i newsy Meloradia.
4: W Dęblinie powstanie jedyne w Europie centrum serwisowe amerykańskich czołgów Abrams. Dzięki temu nie będzie trzeba ich naprawiać w USA. Centrum serwisowe ruszy w 2028 roku, mówi szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
5: Ze względu na to, że tutaj w Dęblinie to centrum będzie jedyne, więc liczymy na to, że tutaj będą mogły być też naprawiane czy serwisowane czołgi należące do innych państw Abramsy albo do armii amerykańskiej, które stacjonują w Polsce.
4: Na całym świecie oprócz Polski Abramsy będą serwisowane tylko w USA i Australii. A Stany Zjednoczone pokazały pewną elastyczność w rozmowach pokojowych, tak twierdzi Iran. Chodzi o wstrzymanie sankcji na irańską ropę. Naukowcy wynaleźli lek na bezdech senny. To przyjmowana na noc tabletka, która leczy przyczyny zapadania się dróg oddechowych. Pozwala kontrolować oddychanie.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: Siemanko, mamy godzinę 12, ja jestem Adi i podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Jeżeli tylko macie ochotę, to się tym podzielcie na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki. Elo! Meloradio.

Wiecie, jak się do tego fajnie sprząta? Spróbujcie, Anyma, Georgie Beautiful w Melo Radio. 16 minut po godzinie 12. Wstydzicie się robić 6-7? Słuchajcie, no to znamy kogoś, kto to zrobił. Papież Leon XIV rizuje jako Ohio Sigma. Podczas spotkania z młodymi pielgrzymami w Watykanie dzieci pokazały mu popularny gest, a duchowny po chwili z uśmiechem na twarzy postanowił go powtórzyć. No i papież zrobił 6-7. Nagranie szybko podbiło internet i do tej pory osiągnęło już ponad 22 miliony wyświetleń. Tak sobie myślę, że jeszcze to mu trzeba by było pokazać.

0: Vibe, vibe. Fajny vibe, a noter, talk to you w Melo Radio i 28 minut po 12. Tak, podkręcamy tempo, mamy wtorek, przypominam, to jest bardzo dobra wiadomość, bo już poniedziałek za nami, czyli najgorszy dzień tygodnia. A od jutra w pogodzie ma być znacznie lepiej, widziałem na termometrach nawet jakieś takie 23 stopnie, nawet słońce, byłoby super. Alessa i Heroes jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: autopromocja. Reklama. Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa zwyczajna. 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
1: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona złotych.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
15: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lee, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
16: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: Po reklamie.

0: cytat?
1: Mam cytat. Taki jeden z moich ulubionych.
0: Naprawdę?
1: Wiesz, Kenway. W świecie bez pieniędzy bylibyśmy bohaterami. Blackbeard, Assassin's Creed 4, Black Flag.
0: Bardzo ładny cytat. Swoją drogą, jak wspomniałeś o Assassinie, to ja tylko powiem, że w okolicach września ma być premiera tej czwórki z remake'iem.
1: Czekam,
0: czy to będzie udane? Zobaczymy, no miejmy nadzieję.

0: Oscar Metke i Sweet Nothings w Melo Radio. 8 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Fajnie, że jesteście. No bo dołączył też Adrian Górny. Siemanko.
1: Siemanko.
0: Co tam w newsach masz, przyjacielu?
1: No będzie na przykład o nowych, słodkich, przynajmniej z wyglądu, nie pod innymi względami, no, gryzoniach w poznańskim zoo.
0: Dobra, no to w takim razie zamieniamy się w słuch i zaraz o tym posłuchamy więcej.
2: A już o 13 zagramy
0: też niezłe gryzonie. Baby Rexha i Faithless. A ten genialny numer usłyszycie punktualnie o 13 w Melo Radio.
2: Reklama.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Sprawdź to sam. Czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
16: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Kiedyś niezależność kojarzyła się z posiadaniem, dziś coraz częściej z brakiem zobowiązań. Skąd ta zmiana?
17: Z potrzeby wygody i spokoju. Żyjemy szybciej, nasze potrzeby się zmieniają, dlatego coraz częściej wybieramy elastyczne rozwiązania, które nie wiążą nas na długo.
16: A przełóżmy to na auto. Jedno na co dzień, czy dopasowane do potrzeb?
17: Coraz częściej dopasowane. Trudno, żeby jedno auto dobrze odpowiadało na wszystkie nasze potrzeby. W mieście sprawdza się coś małego i ekonomicznego, a na rodzinny wyjazd większego i bardziej komfortowego. Auto powinno być narzędziem, które wspiera nasze plany.
16: Jaką mamy zatem alternatywę?
17: Mobilność, która dopasowuje się do nas. Korzystamy z auta wtedy, kiedy go potrzebujemy i w takiej formie, jaka najlepiej odpowiada danej sytuacji. Bez wykładania pieniędzy na start i bez konieczności dopasowywania życia do jednego wyboru. To daje elastyczność i zapewnia komfort psychiczny.
16: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
15: Ogłoszenie płatne.
18: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
19: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Adrian Górny.
7: myśliwce NATO zestrzeliły drona nad Estonią, jak poinformował tamtejszy minister obrony, najprawdopodobniej ukraińskiego drona. Kraje bałtyckie nie mają własnych myśliwców, ich nieba strzegą samoloty z innych krajów NATO. Rolnicy protestują przeciwko wysokim cenom nawozów. Dzisiaj bez polskich rolników w Strasburgu, a polscy będą protestowali jutro w Warszawie. Ceny nawozów w ostatnim roku wzrosły w Europie średnio nawet o 70%. Nowi mieszkańcy w poznańskim zoo to szerokostopki jałoogonowe, gryzonie. Jeden samiec i trzy samice przybyły z Wrocławia, mówi Urszula Sajda z poznańskiego zoo.
19: Mają budy w formie gniazd. Większość czasu spędzają w tych budach. W momencie interakcji syczą.
7: Szerokostopki białoogonowe wywodzą się z Madagaskaru. Największym zagrożeniem jest tam dla nich wycinka lasów.
20: Na zegarach 13. Siemanko, ja jestem Madi i podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, to my już gramy. Na początek PB Rexa i Faithless jest cały czas bardzo piękną nowością New Religion. Do 14 jesteśmy razem.

Kygo, Khalid Griffin i Save My Love of Melo. 14 minut po 13. Berlin wpadł na pomysł, co robić, by radzić sobie z syfem na mieście. Mimo, że miasto faktycznie piękne, to boryka się ze sporym śmieciowym problemem. Dlatego coś z tym zrobili. Przekminili, że w zamian za sprzątanie śmieci w mieście obywatele, mieszkańcy dostaną zniżki do ulubionych restauracji i jakieś inne benefity. I szczerze, uważam, że to jest naprawdę mega fajny pomysł, bo jest to kozacka motywacja. I co by nie mówić, żarcie zawsze działa. Sam bym się rzucił i brał wolne w robocie.

0: Sony Fodera, Crystal i My Lovin w Melo Radio, 28 minut po 13, tak, podkręcamy tempo. No tak, a Sony Fodera to będzie na Sundrise Festival 31 lipca w Kołobrzegu na Podczelu. Tam się widzimy i wy tam też będziecie razem z nami. Sony też będzie i coś mi się wydaje, że spotkamy się z nim na Red Stage. A w piątek po godzinie 21 Sunrise On Air, a to między innymi też szansa na to, żeby zgarnąć bilety na tę imprezę.
1: Reklama. Cześć, już wróciłaś? Co kupiłaś? Kolejna sukienka.
2: No, nie tym razem. Księgowa rano mówiła, że potrzebne są nam w firmie koszty, więc kupiłam w Toyocie 3-letni samochód. W leasingu. Stoi na podjeździe. Po sukienkę jadę jutro.
3: Sprawdź ofertę autoryzowanego dilera Toyota Kamiński w Koninie przy ulicy Spółdzielców 15. Samochody różnych marek z gwarancją, dogodne finansowanie Toyota Bank i ubezpieczenie na miejscu. Toyota Kamiński zaprasza.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować wewnętrznie. I doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
15: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
15: Super. Kiedy płyniemy?
16: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.

0: Tychynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
2: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do Art Dom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z Art Dom Konin w zakresie Twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w Art Dom 7 lat gwarancji na Twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
3: Jazda! Jazda! Lewo? Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób, kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS, turbo promocje, turbo szkoleniowcy, turbo szkoła jazdy, Konin Poznańska 47, 500 076 890.
4: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
6: Rossmann.
7: Zamawiasz? Zamawiam. Oni też zamawiają. Teraz każdy zamawia na kulinarniefit.pl, bo z kodem zamawiam masz 20% rabatu. Zamawiaj catering dietetyczny i wybieraj to, co lubisz. Z kodem zamawiam 20% taniej na start. kulinarniefit.pl.
8: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: Korek.

0: Filipe, Knel i Sir Mich w Meloradio. Niech się kręci. 17 minut do godziny 14, a my w Melo mamy taki konkurs. Jak on się nazywa?
1: Szybka kasa.

0: Powiem tylko tyle. Tu należy zachować szczególną ostrożność. Offenbach? Nie, to James Hype, przepraszam. Be mine.
1: To James Hype, który zagra na Sunrise Festival, człowieku.
2: My tam jedziemy razem z wami, na jakiej scenie on zagra. Trzeba to szybko sprawdzić.
0: Na Red Stage'u, jestem
1: Red
0: bardziej
1: stage'u.
0: Niż pewny.
1: No
0: to będzie
1: grubo,
0: mocno.
1: grubo.
0: Tak wow. Jest. Iga Mikołaj, tu Siemanko.
3: Hey. Yo.
0: Jak się czujecie?
2: Dobrze.
0: Fantastycznie. Ekstra. Macie to przygotowane?
2: Aha.
4: A już o 14 zagramy.
1: Zokaria, Andy Dust.
0: Coś mi się przypomniało.
1: No i z czego ta beka, co?
0: Nie wiesz czego.
2: I ten numer zagramy wam punktualnie o 14. Jej.
0: To było wczoraj?
2: Aha, wczoraj.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Hanuel, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
5: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. MKDOR, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Wiosna, wiosna, co ja to miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Konin Poznańska 72A.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
11: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
12: No jest lipa.
13: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
11: Get ready with me.
13: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
11: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
13: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
14: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę proste w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Wiosna rozkwita, a najpiękniej tam, gdzie kwiaty tworzą prawdziwą ferię barw. Na balkonach, tarasach i rabatach. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska to producent kwiatów balkonowych, wiszących oraz rabatowych w doniczkach. Piękne rośliny, dobre ceny, przemiła obsługa i kilkadziesiąt lat doświadczenia rodzinnej firmy. Zapraszamy do świata najpiękniejszych kwiatów. Przyjedź. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska, Konin Starówka, ulica Żwirki i Wigury 28. Lub zadzwoń 782-772-877.
15: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
17: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
18: Przed mikrofonem Adrian Górny.
19: 4 osoby zabite i 29 rannych po rosyjskim ostrzale ukraińskich obwodów charkowskiego i czernichowskiego. W ataku użyto przede wszystkim dronów, ponad 200, ale także rakiet. Lech Wałęsa i Jerzy Buzak z europejskimi orderami zasługi. To nowa nagroda Unii Europejskiej. Uhonorowano nią także 18 innych osób zasłużonych dla europejskiej integracji, demokracji i unijnych wartości, m.in. Władimira Zełenskiego czy Angelę Merkel. Warszawa liderem pod względem liczby kolizji i wypadków na drogach. W ubiegłym roku w stolicy było prawie 23 tysiące takich zdarzeń, ale gdy zestawimy liczbę zdarzeń z liczbą mieszkańców, liderem jest kto inny.
20: Najwyższy wskaźnik zdarzeń mają Katowice, 214 na 10 tysięcy mieszkańców.
19: Mówi Grzegorz Demczyszak z rankomat.pl. Najwięcej ciężko rannych ofiar wypadków było w Łodzi, 6,5 osoby na 10 tysięcy mieszkańców.

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, jest wtorek, Mikołaju. Ja tobie przygotowałam dzisiaj
2: kanapkę.
1: Instrukcję, jak obchodzić się z kobietami.
2: A możesz dorzucić do tego kanapkę?
1: A z czym?
2: No tak, nie wiem, tak z szynką i ze serem, nie? Z pomidorem może jakimś.
1: A mogę dać ci po prostu nic?
2: No dobra.
1: Może być?
2: Lepszy. Chociaż lepszy rydz niż nic.
1: No to mogę dać siebie, mój uśmiech, o!
2: Może być.
1: Drogie rzeczy, Iga Mikołaj, siemanko!

0: Stars Mall Radio. Mikołaj, jak robi alpaka?
1: Nie wiem. nie wiem, szczerze, nie mam pojęcia. Chyba jakieś takie...
0: To bardziej osioł.
1: Co ty, osioł robi? Co ty, osła nigdy nie widziałaś? Nie odpowiadaj na to pytanie, nie odpowiadaj.
0: Ale my o alpakach chcemy porozmawiać, ponieważ mamy nową mieszkankę warszawskiego zoo.
1: Jest nowa alpaka, która została nazwana Suzy. Tak zdecydowali mieszkańcy, którzy głosowali 25 tysięcy głosów na imię Suzy właśnie.
0: A czemu nie Zuzia?
1: Nie wiem. Ja bym nazwał tę alpakę też jakoś inaczej.
0: Na przykład?
1: Alpaka Tupaka. O, dobre,
0: że
1: nie?
0: Taki rym. No. Wow, myślałeś, żeby zostać poetą?
1: Kupujcie moje wiersze. Proszę.
0: Amen. Halo.

0: Lecę, bo chcę we Freak Fight'cie. Czy ty, Mikołaj, kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, czy jestem skomplikowana?
1: Nie zastanawiałem się, dobrze wiem, że jesteś.
0: No właśnie, a znasz taką aktorkę Anna Maria Siekludzka, zagrała w 365 dni.
1: Kojarzę film, kojarzę zamysł tego filmu.
0: No. Rozumiem, że nie widziałeś, ale jest
1: ci
0: to znajome.
1: Nie oglądałem, ale wiem, o co chodzi. Tam facet ją porywa i ona się w nim zakochuje, bo tak działa świat najwyraźniej.
0: Nie, ale tak, fabuła tak właśnie brzmi i ta aktorka ostatnio udzieliła wywiadu i przekazała taką instrukcję mężczyznom, jak powinno się obchodzić z kobietami. Czy jesteś gotowy?
1: No, słucham.
2: Każda kobieta na przykład w miesiącu jest nas cztery, no bo w zależności od tygodnia cyklu, my w każdym tygodniu jesteśmy inne.
0: Czyli jedna kobieta to tak naprawdę cztery kobiety, rozumiesz?
1: To dlatego tyle gadacie. Za cztery.

0: Uwielbiamy ten kawałek Magnetic, Bausa, tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu, a jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o sztuce.
1: No, takiej sztuce nowoczesnej.
0: O. Dwóch sztukach.
1: A to dobre jest.
0: A dziękuję, dziękuję. No to zostańcie koniecznie z nami.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Wiesz to, wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu je wypłacać.
4: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
1: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
12: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
13: A jak to wpływa na państwa codzienność?
12: Ciągle coś się nie domyka.
11: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
13: Proszę pana, bo tam są drzwi.
14: Polskone Porta Dere Ercato. Vox. Tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
15: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
16: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUV-y. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
17: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
20: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
19: I to gdzie?
20: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
21: Masz Allegro Smart?

0: do świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Po reklamie. Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało?
3: No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
4: No jak to? Wstawać!
5: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
6: Waldek,
1: Marcin
5: i Daria.
6: I to nie było.

0: Natalia Nykiel. Bądź duży. Drodzy panowie, proszę dać głośniej. Może macie czas 20 maja, bo mam ciekawy casting.
1: Ten na Playboya takiego, tak?
0: Dokładnie. Doda i Fagata szukają mężczyzny atrakcyjnego, zadbanego, pewnego siebie. Powinien wyglądać jak osoba przyzwyczajona do luksusu i powodzenia u kobiet. Uwaga, tak naprawdę to szukają atrakcyjnego faceta do tortur.
1: Do tortur? Co będą robić? Śpiewać?
0: No teledysk kręcą.
1: Czyli będą śpiewać.
0: No w zasadzie to tak.
1: Najgorzej.

0: A to nowość w Meloradiu, Favor, Fisher, Thousand Eye. Tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. A w newsach przeniesiemy się do Wrocławia.
1: O, moje miasto rodzinne.
0: Na autostradę A4.
1: O, nie lubię jej strasznie.
0: A, to może polubisz, jest taka szansa, ale musisz posłuchać newsów.
1: No nie wiem, może jak na wierzchnię zrobią nową.
0: No właśnie.
2: A już o 15:00 zagramy
1: I Run, Haven i Caitlin Aragon. Czyli będzie nawierzchnia?
0: Tego nie powiedziałam.
1: A dobra, bo to wiesz, jeszcze akwarelista te autostrady budował i to
0: będzie
1: widać.
0: Będzie sztuka.
1: To brzmi niebezpiecznie.

0: Reklama.
1: Cześć, już wróciłaś? Co kupiłaś? Kolejna sukienka.
2: No, nie tym razem. Księgowa rano mówiła, że potrzebne są nam w firmie koszty, więc kupiłam w Toyocie 3-letni samochód. W leasingu. Stoi na podjeździe. Po sukienkę jadę jutro.
3: Sprawdź ofertę autoryzowanego dealera Toyota Kamiński w Koninie przy ulicy Spółdzielców 15. Samochody różnych marek z gwarancją, dogodne finansowanie Toyota Bank i ubezpieczenie na miejscu. Toyota Kamiński zaprasza.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
10: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
15: Marian, a więcej się nie da?
16: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
20: Citroen.
21: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
22: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sawa Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
23: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
24: Dobra energia w prezencie? Wybierz kartę podarunkową Ferio Konin. To upominek, który daje obdarowanemu tak wiele możliwości. Kartę zakupisz w centrum handlowym w saloniku Colporter. Sprawdź ABC karty na feriokonin.pl.
0: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
1: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
1: Super! Kiedy płyniemy?
2: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
20: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
25: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
26: O reklamie.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Adrian Górn on the mic.
3: Premier Węgier już w Polsce. Peter Madziar przyleciał do Krakowa, gdzie ma zwiedzić katedrę wawelską i spotkać się z kardynałem Grzegorzem Rysiem. To część wizyty o charakterze prywatnym. Oficjalne spotkania będą w Warszawie, a premier odwiedzi jeszcze Gdańsk. Jest ostateczna decyzja o centralnym porcie komunikacyjnym w Baranowie. Minister finansów i gospodarki negatywnie rozpatrzył odwołania od decyzji lokalizacyjnej. Prace związane z budową fundamentów pod terminal pasażerski mają rozpocząć się we wrześniu. W Muzeum Architektury we Wrocławiu można oglądać wystawę o autostradzie A4. Tytuł brzmi: na środkowym pasie latem trawa była wysoka, mówi kuratorka Agata Ciastoń.
4: Rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50-60 i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali.
3: Dowody w postaci zdjęć są na wystawie. Ekspozycja będzie dostępna do września.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Teraz na środkowym pasie są wyboje albo dziury czasami nawet.
2: To też sztuka, jakby nie patrzeć.
1: No.
2: A kto lubi Czarka Pazurę?
5: Ja.
2: Ja też, o nim pogadamy.

0: Armin van Buuren, Come Around Again. Między mną a Mikołajem jest spora różnica wieku, więc znalazłam informację dostosowaną do twojego poziomu.
1: Dziękuję.
0: Proszę. Cezary Pazura to jest mega znany aktor.
1: Cezary Pazura to jest mój poziom? Nie, no dzięki, Iga.
0: Ależ proszę cię bardzo. Ja wprawdzie nie widziałam takiego filmu jak Dzień Świra. Ale
1: dobra, no.
0: Mam informację od Czarka, specjalnie dla ciebie.
2: Odrzuciłem główną rolę w filmie Dzień Świra. Już wstaliście? Już? Tak? Dochodzicie do siebie? Tak, odrzuciłem.
1: To dobrze, bo sobie chyba nikogo innego nie wyobrażam w tym filmie jak Marka Konrada. Chociaż przecież Cezary Pazura też zagrał Adasia Miałczyńskiego w filmie Nic Śmiesznego. Też pewnie nie widziałaś.
0: Nie.

0: David Guetta, Becky Hill, Crazy What Love Can Do w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A teraz porozmawiamy o bardzo dziwnym zdarzeniu.
1: Strażak, ochotnik wzniecił pożar lasu na pograniczu Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, a potem brał udział w akcji gaśniczej i został oczywiście złapany. Przyznał się do stawianych mu zarzutów i stwierdził, że podpalał las z głupoty.
0: Świetne wyjaśnienie. Z głupoty po prostu niszczył przyrodę i był fatalny.
1: Przynajmniej uczciwie, ale no czasami się robi w życiu takie różne rzeczy
0: ale
1: z głupoty.
0: Takie.
1: No nie, no ja na przykład z głupoty poszedłem na studia dziennikarskie. To był duży błąd.
0: Okej, a wy co zrobiliście w życiu z głupoty? Dajcie nam znać. Głosówki i tekstówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Ale poczekaj, studia ci się przydały, jesteś tutaj.
1: Ale ich nie skończyłem, więc właściwie to mi się nie przydały.
0: A wy? Co głupiego zrobiliście? Dajcie nam znać, WhatsApp Meloradio, przyjmiemy głosówki najchętniej, ale wiadomości tekstowe również. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: i John Summit w Melo Radio. Sprawdzamy, jakie rzeczy zrobiliście w życiu z głupoty i mamy głosówkę od Oli.
1: Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłam, to wyjście za mąż.
2: Wiecie, ile kosztują rozwody?
3: To mnie zaskoczyło, bo ja się spodziewałem, że facet powie, że właśnie się ożenił z głupoty, a tutaj patrzcie, jak nas pięknie zaskakujecie.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja. Wbijaj na

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona złotych.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 8 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień. Pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. A te moto. Konin Poznańska 72A.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
13: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
12: Są sprawdzone przepisy
13: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
12: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
13: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
14: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii miała być jedna doniczka,
19: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6

0: Trips nad wodę w Meloradiu. Sprawdzamy, co w życiu zrobiliście z głupoty. Dziękujemy za wszystkie głosówki i przyszła taka właśnie głosówka od Andrzeja.
1: Z głupoty to ja zostałem pracownikiem fizycznym, bo nie chciałem się uczyć. O.
2: Ja powiem, Andrzej, że akurat ja to ciebie szanuję, bo pracownicy fizyczni pchają ten świat do przodu. Pewnie. A wszystkich innych i tak zastąpi sztuczna inteligencja, więc po co się starać?
0: Mikołaj, podwyżkę przecież chcieliśmy, nie pamiętasz?
2: No ale nas chyba nie zastąpi, nie? Prawda? Prawda? Prawda?
0: Don't want your love, Illenium, Ellie Goulding. Two ships in the night.

0: Za każdym razem jak grę Bad Angel, to czuję się, jakbyśmy byli w jakiejś grze.
1: W takim cyberpunku, no. Mhm. Jest ten klimat.
0: A wiesz, że w newsach porozmawiamy o nowej aplikacji?
1: O, do czego?
0: Musisz posłuchać newsów Meloradia, żeby się dowiedzieć.
1: No dobra, no to w takim razie zostaje.
0: Będzie tam natura.
1: Okej. Okay.
2: A już o 16 zagramy
1: Bad, WWE Kashmir.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo
0: czemu?
1: Kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
9: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Zawijaniec drobiowy 4,29 za 100 gramów i surówka z marchewki złoty 89 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
10: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do Art Dom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z Art Dom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w Art Dom. 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
11: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Zamawiasz? Zamawiam. Oni też zamawiają. Teraz każdy zamawia na kulinarniefit.pl, bo z kodem zamawiam masz 20% rabatu. Zamawiaj catering dietetyczny i wybieraj to, co lubisz. Z kodem zamawiam 20% taniej na start. kulinarniefit.pl.
16: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.

0: już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
5: Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lavazza kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6

0: Koninie.
1: Agnieszka Pędzik. Zaczynamy od spotkania z jednym z najbardziej znanych polskich publicystów i satyryków. W Rychwale będzie dziś spotkanie autorskie z Michałem Ogórkiem. Zacznie się za nieco ponad godzinę w sali OSP, więc warto się pospieszyć. To południe zapowiada się inspirująco i wesoło. Wstęp będzie wolny. Podobnie będzie jutro w Pałacu w Wierzbinku. Tam pojawi się profesor Jerzy Bralczyk, znawca języka polskiego, którego zna chyba każdy w naszym kraju. Spotkanie zacznie się o 17:00. Obowiązują zapisy. A w Koninie czas możecie spędzić aktywnie. Na bezpłatnym treningu Nordic Walking organizowanym cyklicznie w ramach akcji Chodzę, bo lubię. Miłośnicy maszerowania z kijkami spotkają się o 19:00 na stadionie ANS. Na miejscu na uczestników będą czekać doświadczeni instruktorzy, a jeśli będzie to Wasz pierwszy raz, to pamiętajcie, by zabrać wygodne sportowe buty. I co ważne, zajęcia są bezpłatne.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16:00, czas na News Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Adrian Górny.
4: Dwoje Polaków, którzy byli na łodziach z pomocą humanitarną dla strefy Gazy, są już w drodze do izraelskiego portu. Wczoraj niedaleko Cypru izraelskie wojsko przechwyciło te łodzie. Polska służba konsularna jest w gotowości do udzielenia pomocy naszym aktywistom. Pilne posiedzenie Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie eboli. W Demokratycznej Republice Konga zmarło już ponad 130 osób, a ponad 500 ma objawy. WHO określa to jako stan zagrożenia zdrowia publicznego na skalę międzynarodową. To drugi najwyższy stopień alertu. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu przygotowała aplikację Lasy Kujaw i Pomorza, mówi Honorata Galczewska.
5: Możemy nie tylko zobaczyć, co ciekawego jest w lasach, ale zobaczyć, jakim szlakiem, jeżeli preferujemy turystykę rowerową, tam dojechać.
4: Przez aplikację można też zgłosić pożar, podrzucanie śmieci lub ciekawe miejsca.
2: Szybko, z czym się kojarzy Wiking?
3: Wiking kojarzy mi się z metalem. No. Metalem.
2: Z metalem? No. Ciężkim czy...
3: No ciężkim metalem.
2: Ciężkim metalem. Porozmawiamy o Wikingach? Tak jakby.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno, dobrze powiedziane. A teraz Wiking.
1: Wiking. Erling Haaland to jest taki piłkarz, gra w Manchesterze City, tak? I pochodzi z Norwegii, jest też reprezentantem tego kraju. No jak się spojrzy na Erlinga Haalanda, na jego twarz, jak on biegnie do tej piłki, no to się można przestraszyć, bo ma taki wyraz takiego wikinga właśnie, jak on biegnie.
0: To dobrze, że będzie animacja właśnie o nim jako o wikingu.
1: Tak, animacja Vikings, to ma być norweska pełnometrażowa produkcja i tam Haaland zagra wikinga o imieniu Haaland.
0: Jak kreatywnie. A my za chwilę pobawimy się w Czy coś ci dzwoni? Fajny dźwięk przygotowaliśmy.
1: Bardzo nostalgiczny.
0: Mi nieznany.
1: No tak.

0: to Ray Dalton w Molo Radio. Czy coś ci dzwoni? My co wtorki gramy wam starcze dźwięki, wy zgadujecie, co to takiego. Do wygrania, panie redaktorze?
1: Do wygrania Melo Mystery Box pełen tajemniczych gadżetów.
0: Ależ to kusi, naprawdę. My gramy dźwięk, wy zgadujecie przez WhatsApp Melo Radio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Zasady są chyba proste. Dźwięk
1: zasady
0: niekoniecznie.
1: Znamy. Nie jesteśmy na wczasach. Proszę zapuszczać.
0: Usłyszałam to po raz pierwszy w życiu.
1: No co ty, Iga, ale wy, słuchacze, na pewno wiecie, co to jest.
0: A mogę jeszcze raz puścić, bo to trudne?
1: Dawaj.
0: Dobra. Ja naprawdę pierwszy raz teraz to słyszę.
1: Musimy zadbać o twoje jakieś wykształcenie filmowe, bo... Ani tego, ani Dnia Świra, ani nic śmiesznego,
0: na
1: ani Killera,
0: lajków,
1: ani Chłopaki nie płaczą, ani Poranek Kojota.
0: Oglądam wszystkie filmy. Czy coś ci dzwoni? A jeżeli wiecie, co to za dźwięk, to wbijajcie na WhatsApp Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Z czego ten dźwięk pochodzi?

0: Fuck to you, podkręcamy tempo w Meloradiu, trwa zabawa, czy coś ci dzwoni. My wam gramy stare dźwięki, a wy zgadujecie, z czego one są. I dzisiaj było ciężko, przynajmniej dla mnie.
1: Przypomnijmy może w takim razie, o co się rozchodzi.
0: A jakie są negatywne odpowiedzi?
1: No, pojawiły się takie, że to Złotopolscy, Plebania, Klan. I to też są takie polskie, kultowe seriale, ale nie o to chodzi.
0: Na szczęście jest Natalia. Dajesz.
2: Jest to oczywiście Rodzina Zastępcza.
0: Brawo!
1: Moja reakcja to Jędrula Face.
0: Kto?
1: Musimy nadgonić to wszystko.
0: Na 1000 lajków.
3: Czy coś ci dzwoni? Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
10: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Marian, a więcej się nie da?
16: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
18: taniej masz. Co masz?
19: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chipsy Lays. Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
22: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
21: Serio? Też na wysokie kwoty?
22: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
23: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
24: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUV-y. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: BFF, Bambi and Klosia. Na pewno każdy ma ten sam problem, jak jedzie na wakacje i leci samolotem. Jak tu się zmieścić? Jak się spakować w ten mały plecaczek?
1: Ja nie mam takiego problemu.
0: Okej. Ale większość ludzi ma taki kłopot i zawsze te limity bagażu są przerażające.
1: No tak, a teraz będzie jeszcze gorzej.
0: Tak, ponieważ jedna z linii lotniczych podkręca takie kontrole bagażu i będzie rozdawać swoim pracownikom premię za każdego przyłapanego pasażera.
1: Wow, premię za bycie konfidentem bagażowym. Super, super. A u nas taka premia bez donoszenia na nikogo. Szybka kasa od Meloradia. Wystarczy wejść na meloradio.pl i tyle.

0: How does it feel w Meloradio?
1: Feels good.
0: Feels good?
1: No, feels good w Meloradio.
0: No oczywiście, że tak, bo Meloradio podkręca tempo. I wiesz, co jeszcze robimy? Zabieramy ludzi na Sunrise Festival.
1: To już w ogóle jest jakiś kosmos, nie? Że tak dwa w jednym.
0: Wow. Wow.
1: Wow, wow, wow.
0: Wow.
1: Wow, a zaraz newsy. Wow.
2: A już o 17:00 zagramy.
1: Dive into the ocean, Alok Ziba, Portugal the Man. Niech to będzie zwiastun słońca, bo już mam dosyć tych chmur.
0: To wyjrzyj za okno.
1: Świeci, o!

0: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
1: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. MKDOR, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
2: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
3: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
4: Get ready with me.
3: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
4: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
3: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Jazda! Jazda! Lewo? Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe. HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
9: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
11: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
17: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska 43A.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunchips 130 gramów, trzecie gratis.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
2: Po reklamie.
18: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
24: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
18: Co jest grane w Koninie?
25: Agnieszka Pędzik. Na spacer bliżej natury z etnobiolożką będziecie mogli się wybrać w Koninie, by przyjrzeć się miejskiej przyrodzie. Spacer po parkach, pasach zieleni i nadwarciańskich łąkach będzie w sobotę. To wydarzenie tylko dla osób dorosłych. Start o 14 z CKIS-u przy Okulnej. Bilety kupicie w kasie i online. W Kleczewie tymczasem będzie okazja, by lepiej poznać historię jego i jego dawnych mieszkańców. 28 maja wpadnijcie do Biblioteki Głównej na spotkanie o żydowskich mieszkańcach Kleczewa. W podróż w czasie do miejsca, w którym mieszały się dwie różne kultury, zabierze Was Maciej Grzeszczak. Start o 16. Wstęp będzie wolny. A w lipcu Konin zamieni się w wielką plenerową scenę. To za sprawą Festiwalu Teatrów Otwórz Okno na Kulturę. To będzie 5 dni spotkań ze sztuką i europejskimi artystami w przestrzeni miasta. Festiwal wystartuje 9 lipca.
24: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
26: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
27: Adrian Górny on the mic.
28: 3 miesiące aresztu dla 4 mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-latka nad jeziorem Arklickim w powiecie kętrzyńskim. Chłopak zmarł po pobiciu, do tragedii doszło w sobotę. Jednemu z aresztowanych prokuratura zarzuca spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Pozostałym 3 pomocnictwo w tym przestępstwie. Przedstawiciele polskiego rządu i wojska rozmawiają z Amerykanami o obecności ich wojsk w naszym kraju, po tym jak Pentagon wstrzymał rotację brygady pancernej.
29: Wiceministrowie obrony narodowej odbywają spotkania z swoimi odpowiednikami, urzędnikami Pentagonu, także wizyta w Białym Domu.
28: Mówi premier Donald Tusk. Z kolei w Brukseli szef naszego sztabu generalnego spotka się z dowódcą sił NATO w Europie. Polka rodzi pierwsze dziecko średnio w wieku ponad 31 lat, wynika z najnowszych danych GUS-u. Średnia wzrosła o 5 lat przez ostatnie ćwierć wieku.
24: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
27: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 17 i zbliżymy się do siebie bardzo mocno.
26: O, ale są błędy, których nie należy popełniać w takich sytuacjach.
27: Dive into the ocean, Alok, tak zaczynamy.

0: że chcesz się zbliżyć.
1: No.
0: Do kogoś.
1: No.
0: I nie wiesz, co dalej. Znaczy,
1: co?
0: Wiesz, ale nie wiesz raczej, bo są trzy rzeczy, których nie wolno robić.
1: Świetne wprowadzenie. Jakie są trzy rzeczy, których nie można robić w łóżku?
0: Nigdy nie można zawstydzać partnera, czyli nie możesz go w żaden sposób urazić.
1: Ma to sens. Tak.
0: Nie możesz używać intymności jako testu dla tej swojej partnerki. I najważniejsze, Mikołaj, skup się. Nie możesz tego nigdy zrobić pod żadnym pozorem. Aha. Nie możesz udawać orgazmu, zapamiętaj. No,
1: dobra, zapamiętam, dzięki.
0: Przyrzekasz, że nigdy tego nie zrobisz?
1: Dobrze, nigdy nie będę udawał.
0: To dobrze. Win, gips, melorat.
1: To poszło w dziwnym kierunku.

0: Miau, Wino Speak Americano. 1, 2, 3. Wychodzi na to, że ty nadużywasz sztucznej inteligencji, bo co trzeci z nas to robi.
1: No, nie. Myślę, że inaczej powinniśmy policzyć.
0: Słucham cię.
1: Ja akurat używam bardzo rzadko. I to zazwyczaj do jakiegoś troubleshootowania rzeczy, które mi się psują na komputerze.
0: Okej, a podobno Polacy nadużywają i generalnie AI zastępuje nam terapię. Ja tylko czasami się go pytam, co uważa o tym, że mój współprowadzący jest dla mnie niemiły, albo
1: no i co
0: tym,
1: uważa?
0: Że...
1: Odpiąć go zaraz od prądu?
0: Po prostu nie słuchasz moich potrzeb.
1: Głupi ten komputer, powiem ci.
0: Nie no, ale naprawdę nie używasz sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów cudzych albo własnych?
1: Nie.
0: Zszokowałeś mnie.
1: No jednak, wiesz, myślę, że i tak jesteśmy tak po prostu nabodźcowani tymi cyfrowymi wszystkimi rzeczami, że no człowiek musi o czymś myślić, nie? Bo zaniknie mu mózg.
0: Dobra, ja sprawdzę za pomocą sztucznej inteligencji, czy na pewno jesteśmy przebodźcowani, bo ja ci nie wierzę.

0: Kaigo, Khalid w Melo Radio. Nie wiem, czy wiecie, ale nie można sobie tak po prostu używać emoji.
1: Nie, no bo one noszą ze sobą takie też ukryte czasami przesłania.
0: I teraz rozumiesz, dlaczego ja się często stresuję, jak ty do mnie piszesz?
1: To ja nie używam.
0: No właśnie.
1: No właśnie.
0: No właśnie.
1: No właśnie.
0: O tym porozmawiamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD Atto 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
2: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
3: A jak to wpływa na państwa codzienność?
2: Ciągle coś się nie domyka.
1: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
3: Proszę pana, bo tam są drzwi.
4: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
5: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUV-y. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
6: Dobra energia w prezencie? Wybierz kartę podarunkową Ferio Konin. To upominek, który daje obdarowanemu tak wiele możliwości. Kartę zakupisz w centrum handlowym w saloniku Kolporter. Sprawdź ABC karty na feriokonin.pl.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Wiosna rozkwita, a najpiękniej tam, gdzie kwiaty tworzą prawdziwą ferię barw. Na balkonach, tarasach i rabatach. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska to producent kwiatów balkonowych, wiszących oraz rabatowych w doniczkach. Piękne rośliny, dobre ceny, przemiła obsługa i kilkadziesiąt lat doświadczenia rodzinnej firmy. Zapraszamy do świata najpiękniejszych kwiatów. Przyjedź. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska, Konin Starówka, ulica Żwirki i Wigury 28. Lub zadzwoń 782 772 877.
9: O reklamie.

0: Anima z Martin Garrix i Mikołaj grający na zębach.
1: Dzięki.
0: Bierna agresja z uśmiechem, stosujesz to non-stop.
1: Ta? Wątpię, bo ja w ogóle emotikon nie wysyłam.
0: No to może cię z kimś pomyliłam.
1: No właśnie, bo zostało przeprowadzone badanie a propos emotikon, jak są one odbierane przede wszystkim w pracy. No i się okazuje, że te pozytywne są raczej odbierane okej, ale tylko przy pozytywnych wiadomościach. Jak napiszesz komuś, ale zrobiłeś słabe wejście, uśmieszek, to wtedy wychodzisz na pasywno-agresywną. Najlepiej wysłać XD po prostu.
0: Aha, ale XD zrobiłeś wejście.
1: Na zawsze.
0: XD.
1: No. XD.
0: Fajnie wyglądasz XD.
1: No. To też ma takie pejoratywne, ale...
0: No dosyć.

0: No przegrałeś.
1: No wyciągają na mnie kwity po prostu jak z szafy Lesiaka. Nie przegrałem. To nie było emoji, co wysłałem 5 lat temu.
2: Uwaga, ja wytłumaczę.
1: Emotka.
2: Bo Mikołaj powiedział, że nie używa emotek i ja przeskrolowałem nasze wiadomości na 6 lat do tyłu.
0: Wow.
2: I uwaga, 25 grudnia wysłał mi emotkę w 2020 roku. Muszę wstać o 9. Dwukropek, podłoga, dwukropek. I to jest emotka.
1: Kropka, podłoga, kropka.
0: To była radość,
1: kropka,
0: podłoga, czy smutek? No, czy nie była... wiesz?
2: No jak wstawało o 9, to myślisz, że radość?
3: A już o 18 zagramy.
2: Śpiewał wtedy pewnie Loco, Loco.
1: Loco, Loco, to jest ta rozmowa. W przeciągu 6 lat wysłałem jedną emotkę.
2: Ale
1: i to nie było emoji.
2: Przegrałeś. Iga Buzi.
0: No, Buzi, mła.

0: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
4: No jak co? Wstawać!
5: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
6: Waldek,
1: Marcin
5: i Daria.
6: I to nie było. Tylko pum, pum, pum.
0: Kiedy potrzebujesz.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, już wróciłaś? Co kupiłaś? Kolejna sukienka.
2: No, nie tym razem. Księgowa rano mówiła, że potrzebne są nam w firmie koszty, więc kupiłam w Toyocie 3-letni samochód. W leasingu. Stoi na podjeździe. Po sukienkę jadę jutro.
3: Sprawdź ofertę autoryzowanego dealera Toyota Kamiński w Koninie przy ulicy Spółdzielców 15. Samochody różnych marek z gwarancją, dogodne finansowanie Toyota Bank i ubezpieczenie na miejscu. Toyota Kamiński zaprasza.
4: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do Artdom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z Artdom Konin w zakresie Twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w Artdom 7 lat gwarancji na Twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii nad Jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Masz

0: Santa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. O reklamie.
8: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Get ready with me.
9: Czas na wspólne szykowanie się na lato. Chciałabym powiedzieć, że to też jest na lata, no ale przy regularnym stosowaniu w sumie tak będzie. Mam dla Was Beauty Lifehack z serii To Serio Działa. Dzisiaj zadbamy sobie o nasze stopy. Robimy, wiecie, takie szybkie spa, bo jest już ciepło, no to taki idealny czas na balerinki, klapki, sandałki i tak dalej. Do tego nie potrzebujecie wielu składników, będzie dobrze i będzie tanio. Yeah! Przygotujcie sobie cukier, olej rzepakowy i jakieś skarpety. Najpierw musimy zrobić peeling, czyli mieszamy olej z cukrem. Proporcje to tak mniej więcej jedna łyżka oleju i jedna łyżka cukru. Jak to już mamy, no to przechodzimy do masażu. I ten peeling złuszczy nam martwy naskórek. Dzięki temu skóra będzie gładka jak... No dobra, lepiej nie mówię. I po zmyciu tego peelingu nakładamy na stopy grubą warstwę oleju i na to zakładamy skarpetki. Wiadomo, aby nie pobrudzić niczego. Można to zrobić na noc albo w dzień przed jakimś wydarzeniem. Efekt będzie genialny. Sprawdźcie, a sami się przekonajcie.
8: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
10: Autopromocja. Sunrise to będzie najbardziej epic before przy dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim

0: autopromocja. Meloradio Konin na 99,6 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Adrian Górny.
2: Nawet kilkanaście tysięcy związkowców może jutro protestować w Warszawie przeciwko polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Manifestacja rozpocznie się o 12 na Placu Zamkowym. Przejdzie przed Kancelarię Premiera, Pałac Prezydencki i Sejm. Polak rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie, Jurand Czabański przepłynął 76 km, przebiegł 3600 km i przejechał na rowerze 844 km w ponad 17 dni. Pobił poprzedni rekord z 98 roku o ponad 24 godziny. Coraz więcej szczurów pojawia się w Gliwicach, nawet w samym centrum, dlatego miasto ogłosiło pierwszą w historii akcję deratyzacji i przypomina mieszkańcom.
3: Pozostawianie resztek żywności czy wrzucanie jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych niestety zachęca gryzonie do bytowania.
2: Mówi Mariusz Kopeć z gliwickiego magistratu. Urzędnicy przypominają też o obowiązku deratyzacji dla właścicieli i zarządców prywatnych posesji.

0: idę w melo.
1: A ja teraz przypominam o zupełnie innym obowiązku pójścia wieczorem w melo, no bo bez tego dzień się nie zalicza do udanych. Pychu z tej strony, siemano, ja wam pogram tak tego wieczora, żebyście zapomnieli o wszystkim złym, co się wydarzyło w ten wtorek. Half Arbin, Irene Miller, Body Talk, to na pewno będzie za kilka chwil. Yours in the RC King też się na pewno pojawi, a zaczynamy od Loco Loco, to Gordo i Rainier z Unewald. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w melo.

0: mam z tym numerem tak, że mógłby lecieć 24/7, a on by mi się w ogóle nie znudził. Heaven is a place on earth. W&W za nami w Melo. Szybka kasa od Melo Radia. A przed nami, a konkretniej przed Tomaszem, szansa na to, żeby zgarnąć 200. Czekamy 5 sygnałów na to, aż odbierze telefon. Tomek zgłosił się na meloradio.pl. No i teraz pytanie, na co chce wydać ten hajs? Siemano, tu pychu, Melo Radio.
1: Cześć.
0: No cześć, Tomek masz na imię.
1: Tak.
0: No to Tomek, powiedz mi, na co byś wydał 200, gdybyś miał je dostać się w tym momencie od Melo Radia?
1: Jakbym miał wydać 200, to wydałbym je na paliwo, bo mam pierścionek zaręczynowy, który od 2 tygodni czeka u mnie w szafce i jako student wiem, każdy grosz się liczy. Zbieram na szczytny cel i chcę się oświadczyć.
0: A gdzie chcesz się oświadczyć, że na to paliwo zbierasz?
1: Planuję na Maderze, wynajmiemy sobie samochód i będziemy jeździć.
0: O, jak słodko, ale czekaj, Madera nie jest wyspą, jak ty chcesz się tam samochodem dostać?
1: na Maderze sobie samochód chciałbym, aby te 200 nam paliwo opłaciły.
0: Stary, no to ja nie mogę zrobić inaczej, no mam nadzieję, że się nie wysprzęglisz swojej wybrance do tego momentu. A ja ci opłacę ten przejazd na Maderze. 200 w tym momencie, Tomek, lecą do ciebie.
1: Dobrze, dzięki wielkie, Jezu. Coś pięknego.
0: Mam nadzieję, że twoja dziewczyna zareaguje na tej Maderze tak samo. Szybka kasa od Melo Radia. A ja też mówię tak na nowość, którą gramy już teraz na antenie Melo Radia. Tame Impala, Jenny i numer Dracula. On zgarnął serca wszystkich, którzy mają TikToka w ostatnich miesiącach. No mam nadzieję, że zgarnie też serca wasze. Gramy go w Melo Radiu już teraz.

nowość o tym Marshmello, to Where We Go w Melo Radio. A Marshmello ma dzisiaj urodziny, no 100 lat życzymy, no a pamiętajcie, że jest to jeden z DJ-ów, którego setów co jakiś czas możecie posłuchać w ramach Dobrego Melo. W piątki po 22 i w soboty od godziny 20 rozkręcamy najlepsze, jedyne prawdziwe Melo w Polsce. No a póki co mamy 27 minut po 18 we wtorek, Pychu z tej strony, siemano, no i jeszcze w tej godzinie powiem wam, czy jesteście osobami pewnymi siebie.

0: moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki a la Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Kolejno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super. Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu.
13: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele, dostępne od ręki, od miejskich aut, po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. W tym roku.
21: O reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Bla, bla, bla, Armin van Buuren w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. 18 minut do 19 nam zostało. Jeśli tak rozpoczynacie rozmowę, to jesteście pewni siebie. Mam przed oczami artykuł, w którym czytam, że osoby pewne siebie wcale nie rozpoczynają rozmowy od cześć, hej, takich prostych słów, tylko na samym starcie od razu zadają pytania otwarte. No takie na przykład, co tam dobrego u ciebie słychać, co ci się dziś udało i tak dalej, i tak dalej. No i ja już wiem, gdzie my popełniamy błąd. Na przykład rozmowy z naszymi szefami nie zaczynajmy od hej, tylko, a kiedy ostatnio dałeś mi premię? Może zadziała. A teraz nowość na naszej playliście. Old Jimmy, Aleksandra Stan. In my head, baby, I'm sorry.

0: Marlon Hofstadt. Tak gramy jeszcze przed 19:00. Wy słuchacie Meloradia. Po 19:00 będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival, ale też masę dobrej muzyki.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sobel i Francis. Całe lato. Chciałbym pić. Ten numer pojawi się punktualnie o 19:00 na antenie Meloradia. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: promocja. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
7: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
8: Masz to!
9: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
11: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska 43A.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Idę w Melo. 19 już powoli się zbliża, ale my na nią nie czekamy, tylko od razu gramy, tak? Żeby być przed wszystkimi. Tak właśnie działa Melo Radio. Milky David Guetta, Just the Way You Are, to na pewno wam zagram za kilka chwil. Będzie Vinay i Vomero z numerem Rise Up, a zaczyna Sobel i jego już kultowe całe lata. To mam dla was na sam początek. Tu Pychu, siemano.
2: Melo Radio. Idę w Melo.

0: promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan. M.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUV-y. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych

zapachniało wakacjami. Bob Sinclair. Word, hold on. Tak podkręcamy dla was tempo, 19 minuty do 20. Tego nienawidzą w nas stewardesi i stewardzi. Mam przed oczami ranking zachowań, których no nie za bardzo lubią osoby obsługujące nas w samolotach. No i okazuje się, no że jeszcze są w stanie przeżyć to, jak zamieniamy się miejscami na pokładzie, jak dzieci płaczą, jak otwieramy luki bagażowe. Ale najgorsze, co można zrobić według nich, to zdjąć buty. No faktycznie, trochę niemiła sprawa. No i coś mi się wydaje, że jak tak zrobicie w samolocie, no to nawet nie tylko obsługa się wkurzy. Wśród innych pasażerów to raczej kompanów do urlopu też nie znajdziecie. Timmy Trumpet i All My Life. Ten gość też w samolotach bardzo dużo czasu spędza. Mam nadzieję, że butów nie zdejmuje.

0: Calvin Harris i Clementine Douglas to Blessings w Melo. Tak gramy jeszcze przed godziną 20, a po niej no, pobawimy się w nową zabawę na antenie Melo Radia. Zobaczymy, czy wam się spodoba. O czym myśli Pychu, tak się ta zabawa nazywa. I po 20 przetestujemy, czy zgadniecie, o czym myślę.
1: A już o 20 zagramy
0: Jazz i Can't Deny It. No i myślę, że będzie też dużo fantastycznych sztosów po 20. Sprawdźcie, słuchając Melo Radia. Feeling blue without you.

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lee. Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Meloradio Konin. Idę w Melo.
1: 20 już powoli dochodzi na wszystkie zegary w całej Polsce. W tej godzinie pogramy sobie w nową zabawę na antenie Meloradia. O czym myśli Pychu? Będę dzisiaj myślał o jednej rzeczy, dam wam podpowiedzi, a wy będziecie dzwonić i zgadywać o tym, o czym ja myślę. Pierwsze podpowiedzi macie już na storkach na Instagramie Meloradia. Zachęcam, żebyście tam spojrzeli, a za chwilę gramy.
0: Meloradio. Idę w Melo.
1: A wcześniej mocno podkręcamy tempo. Florida i T-Pain, Low, za chwilę będzie Meduza, a zaczynamy od Jazzy, Can't Deny It. Tu Pychu, siemano.

0: Happy All My Life w Melo Radio. Tak, podkręcamy dla was tempo, 14 minut po 20, a ja mam dla was nową zabawę na antenie Meloradia. No sprawdzimy, czy wam się spodoba. Robocza nazwa to O czym myśli Pychu. Dziś kategoria to wakacje. No i już teraz możecie dzwonić. 321-321-777. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free. A ja mam dla was trzy podpowiedzi. Myślę o jednym z miast. No i moje podpowiedzi to ciepło, morze i 3 godziny lotu z Polski. Jest to za granicą, jest to dosyć daleko. No i czekam na to, czy zgadniecie, o jakim mieście mówię. Możecie zadzwonić i zadać jakieś pytanie takie, żeby trochę wam ułatwił. 321-321-777. Dzwonicie właśnie teraz, w tym momencie. Ja czekam na to, aż linie się otworzą, no i aż będziecie zgadywać. Cóż to jest za miasto? Jest to miasto za granicą, jest 3 godziny lotu z Polski, jest tam naprawdę bardzo ciepełko. No i dobra, rzucę wam jeszcze jedną podpowiedź, albo nie. Albo nie rzucę. Zobaczymy, kto się dodzwonił. Halo, odbieram telefon. Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: No, czy to jest
1: Barcelona?
0: Czy co jest?
1: Czy to jest Barcelona?
0: No dokładnie, no stary, jak masz na imię?
1: Szymon.
0: Szymon, słuchaj, jaka podpowiedź ci najbardziej przypasowała?
1: Powiem szczerze, żadna. To bo radio włączyło i tylko te 3 godziny kroku z Polski, tak mi się skojarzyły.
0: No i cudownie, stary, przynajmniej wiesz, gdzie jest fajne miasto, żeby na wakacje lecieć.

Dua Lipa i Houdini w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo. 20:26 na zegarach. A jeżeli u was jest lipa, jeżeli chodzi o hajs, no to my pomożemy. Szybka kasa od Meloradia czeka. Wbijajcie na meloradio.pl, no i tam dajcie nam znać, na co byście wydali 200. A kto wie, być może jutro właśnie wy je zgarniecie. A teraz zgarniajcie nowość. Even i Runaway.

Ale sekrety przed nami skrywają. Rigard i Ray w Melo Radio to Secrets. Już za nami 19 minut do 21. Zabrała nie swoją kurtkę od lekarza. Na warszawskim Mokotowie wydarzyło się to, czego bałem się przez całe swoje życie. Jakiś facet zostawił kurtkę w poczekalni. Wszedł do gabinetu, wyszedł, no i kurtki już nie było. No ale spryciarz wpadł na to, jak ją znaleźć. No, w kurtce oprócz kluczy i dokumentów miał też słuchawki. No i znalazł tę kurtkę po lokalizacji swoich słuchawek. No okazało się, że zabrała ją jedna z innych pacjentek. No i może ona myślała, że to nie wiem, jakiś taki dobry sposób na podryw, żeby mu tę kurtkę zajumać. On potem będzie ją szukał, no i ją w końcu znajdzie. No ale znam lepsze sposoby. Na przykład takie, za które nie grozi 5 lat za kratkami, jak w tym przypadku.

0: Pięknie wygląda, pięknie śpiewa, no czego chcieć więcej? Shawn Mendes i Stitches w remiksie od Seba, tak gramy jeszcze przed 21. Ta już za chwilę wybije na wszystkich zegarach w całej Polsce.
1: A już o 21 zagramy
0: You Stay Jack Style, Turn the Lights Off. Tym numerem rozpoczniemy 21, a zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o 12:00.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Masz Allegro.

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet. Po reklamie.
1: Idę w melo! Na zegarach już prawie 21, to jest program Idę w melo, no i ja między wejściami chciałem sobie zadzwonić do Igi Dudziuk, żeby zapytać ją, co tam, no i Iga nie odebrała, teraz oddzwoniła, siemano.
2: Hejka, spałam.
1: Co ty robiłaś?
2: Spałam.
1: Ale jak to spałaś? Jest 21. A uważasz, że to była naprawdę najlepsza pora na drzemkę?
2: No tak nie za bardzo.
1: Aha, no to dziękujemy. Jak widzimy, Iga podejmuje świetne wybory, a wy nie drzemcie, no bo będziecie jak Iga, nie wyspani, bo ty teraz, Iga, będziesz miała trudno, żeby zasnąć, wiesz?
2: No właśnie.
1: No to wy jeszcze nie śpijcie, wychodźcie w melo, just a Jack Style, turn the lights off, to mam dla was na sam początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Ani mai Georgie. Beautiful, to już za nami. Klimatycznie się zrobiło, ale zaraz my mocniej podkręcimy tempo. Wpadnie Cyril, a wy możecie wpaść już w piątek do warszawskiej progresji. Tam zagra Stefan Bocin, to mega doświadczony DJ prosto zza naszej zachodniej granicy, z Niemiec. No zna się na dobrej i trensowej muzie. No jak dzieją się jakieś fajne rzeczy w muzie elektronicznej, o to oczywiście, że macie na nie wejściówki w Meloradiu. Mam dla was podwójną wlotkę na to wydarzenie. Jeśli chcecie się tam wybrać, no to wpadajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrajcie mi głosówkę. Dajcie znać, z kim i dlaczego chcielibyście tam pójść. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

Kiedyś to był skuter. Teraz David Guetta i Kim Petras. When we were young. Tak dla was podkręcamy tempo w Meloradiu. 21:28 na zegarach. W ten sposób rozpoznacie królową albo króla dram. Scrollowałem internet, no i trafiłem na taki artykuł. No podobno są sygnały, po których jesteśmy w stanie rozpoznać, czy jakaś osoba się dramami ekscytuje. No i słuchajcie, to są podobno osoby, które tak, dopytują nas o dosłownie każdy szczegół z naszego życia. Udają mega sympatyczne, no a o innych to mówią bardzo, bardzo źle. No i tak jakimś zupełnym przypadkiem pomyślcie, pasuje to do każdego i każdej z naszych ex, co nie? Coś ich łączy. Martin Garrix i Ed Sheeran, ich nowość.

Tak brzmią zbliżające się wakacje. Loco Loco, Gordo i Rainier Zunewelt w Meloradio. Tak dla was podkręcamy tempo. Piętnaście minut, tyle zostało nam do 22, a kilka miesięcy, które zlecą naprawdę jak wstrzyknięciem palcem, zostało nam do Sunrise Festival. Tam m.in. Rainier Zunewelt, który brał udział w numerze Loco Loco, wystąpi, no i zagra w Kołobrzegu, a to gość, który zna się na rzeczy. Pochodzi z Holandii, no i ma nawet swoją własną wytwórnię. Techno jest mu bardzo dobrze znane, więc mamy wrażenie, że na pewno będziecie się świetnie bawić w trakcie jego występu nad Polskim Morzem już w te wakacje. A jeżeli potrzebujecie jeszcze więcej Sunrise Festiwal w Meloradiu, no to po godzinie 21 w piątek mamy dla was Sunrise on Air. Program z muzą od DJ-ów, którzy w Kołobrzegu zagrają, no ale też będzie masa wlotek, które codziennie wieczorem zresztą możecie zgarnąć słuchając Meloradia. Mocno polecam. Ale mocno polecam też numer, który przed nami. Oki i Sobel. Ten duet stworzył naprawdę wielkiego sztosa już kilka ładnych lat temu. Ile lat się on nazywa, no ale ten numer wciąż brzmi dobrze i wciąż brzmi wakacyjnie. Tak gramy w Meloradio.

Does It Feel? To Dubdogs w Melo. Tak, gramy jeszcze przed 22, a ten numer czeka na wasze głosy na meloradio.pl w zakładce 30 Meloradia. Jeżeli wam się podoba, to głosujcie, a już za chwilę wybije 22.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: O reklamie.

Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival.

całkowicie życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, której

leci, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się.

0: Pentak, jak nie będziemy razem, to nie wiesz, że miłeś.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł

0: To jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w